0: tylko u siebie. Uf, na szczęście już nie ma poniedziałku. Jest wtorek, jest wtorkowy poranek. Słoneczna Brygada już nie śpi i mówi wam dzień dobry w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Forkiewicz. Spoglądamy na zegary, a na zegarach punktualnie 6:00. W kalendarzu wtorek, 11 dzień sierpnia i zapraszamy was teraz na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Kanał Gliwicki zamknięty przez złote algi. Hiszpania przygotowuje się na najazd turystów chcących obejrzeć zaćmienie słońca. CBA wyjaśnia sprawę wypłaty pomocy finansowej dla powodzian. Chodzi o wiceszefową Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i byłą już działaczkę Koalicji Obywatelskiej. Jak donosi Wirtualna Polska, 200 tysięcy złotych miała dostać firma męża Anny Konieczyńskiej. Jednak nie stwierdzono tam szkód z powodu powodzi. W sumie wypłacono 4,5 miliona złotych, które trafiły także do spółek sąsiadów Konieczyńskiej. Sprawę od kwietnia bada Centralne Biuro Antykorupcyjne, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie i skrupulatnie wyjaśnione.
3: Konieczyńska została już zawieszona w partii i czeka na sąd koleżeński. Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania. To po wykryciu ponownie złotych alg. Dzisiaj zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów, ale do toksycznego zakwitu nie doszło, mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach.
5: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
3: Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy w pobliżu, ale nie ma jeszcze wyników badań wody. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujących w kraju. Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie albo tenisistka z Rosji Jekaterina Aleksandrowa, albo Ukrainka Elina Świtolina.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Zaglądamy na drogę numer 16 prowadzącą z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Drogowce pracują w trzech miejscach, kawałek za Barczewem. Tam bądźcie ostrożni. Jeśli ruszycie drogą numer 65 z Białegostoku nad Biebrze, to traficie na plac budowy ekspresówki S19 i mnóstwo ograniczeń i utrudnień. Jedźcie powoli i podziwiajcie krajobrazy.

0: Dziś już bez męczącego upału, od 20 stopni w Gdańsku i na Mazurach, 21 w Poznaniu, 23 w Warszawie i Krakowie, do 25 w Rzeszowie. Może się chmurzyć, deszcz popada głównie na północy i wschodzie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, po szóstej będziemy świętować Dzień Konserwatora Zabytków.
3: A świętować będziemy w taki sposób, że zastanowimy się, na co już w życiu jesteśmy za starzy. Radio Złote Przeboje, gramy na to, jak na lato, nie jesteśmy za starzy, żeby zrobić MCA, czyli podnieść ręce do góry. YMCA, gramy od samego rana w Radiu Złote Przeboje. Village People, 4 po 6.

0: Charles Yedi sączy się z głośnika Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy wam we wtorkowy poranek. Tu wasza słoneczna brygada Radia Złote Przeboje. 6.11 na zegarach i o tej wczesnej porze zaglądamy do kalendarza.
1: 11 sierpnia obchodzimy Dzień Konserwatora Zabytków.
2: No ja na urlopie chciałem zrobić remont łazienki, ale właśnie konserwator zabytków się nie zgodził.
0: Dziękujemy. A kto z państwa słuchaczy kochanych już w drodze do swojej łazienki przed remontem czy po remoncie o tej porze 22 44 30, dzwońcie do nas, zapraszamy, zaczynamy apel poranny wakacyjny, wtorkowy na szczęście i gramy na dzień dobry Manam, 12 po 6.

0: Co by powiedział Fryderyk? Ciekawe, co by powiedział Fryderyk na to, że w Polsce, w połowie lat 80. XX wieku Włoch będzie śpiewał po angielsku I like Chopin, ale nie tylko, bo Czesi też śpiewali. Chopin, Chopin. W tej wersji śpiewała Helena Wondraszkowa, także Easy Core. A teraz jedziemy sobie z Czech do Szwecji. To bo będzie zespół, którego wielka kariera rozpoczęła się w 2003 roku od występu na Melody Festivalen. Idealny piosenka na wtorkową pobudkę. Alcazar, zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak, Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Sierpień, to już prawie połowa sierpnia, ale my niezmiennie gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Zagrał zespół AHA, 6:30 na zegarach, a my was zapraszamy do apelu porannego, wakacyjnego. Kto już nie śpi tak jak my? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Cześć.
1: Jasiek wyjechał z dziadkami do Łeby, a ja odpoczywam, mimo że pracuję, jest super. Pozdrawiam, Kasia.
2: Pozdrawiamy gorąco, 22, 4, 4 i 3, 0. To telefon dla spóźnionych na apel poranny, a już teraz u nas z niezłym powerem Joan Jett i The Blackhearts. Tak wam gramy. I Love Rock and Roll, 29 minut zostało do 7.

0: Champagne i Guy Ritchie to byli dwaj oficjalni mężowie Madony, ale przecież spotykała się z mnóstwem znanych i kontrowersyjnych facetów, takich jak Jean-Michel Basquiat, Warren Beatty, Tupac Shakur czy Dennis Rodman. Kto pamięta Dennisa Rodmana, może przybić pionę właśnie z prowadzącymi porannymi. Jesteśmy po prostu tak samo starzy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Lider zespołu, który za chwilę u nas zagra, powiedział z kolei kiedyś: założyłem orkiestrę symfoniczną, która przypadkiem gra rocka. No w takim razie smyczki i batuta w dłoń, Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje już wkrótce. Gramy na to jak na lato.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz poznać unikalne miejsca? Chcesz wiedzieć, co znaczy czynna ochrona w Wolińskim Parku Narodowym? Chcesz zrozumieć, o co w ogóle chodzi w Parku Narodowym? Już w sobotę, 22 sierpnia, zapraszamy na wyjątkową akcję czynnej ochrony Muraw, podczas której poznasz niezauważane bogactwo wielu ciekawych ludzi, no i dowiesz się, czym są Murawy, a przy okazji spalisz kilka kalorii. Czynna ochrona Muraw. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
3: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak, Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Wojcie.
1: Mamy lato, ciągle mamy lato i dzisiaj mamy 11 dzień sierpnia w kalendarzu Dzień Konserwatora Zabytków i z tej okazji zastanawiamy się, kiedy po raz pierwszy w życiu poczułeś się jak zabytek. Ja byłem ostatnio w dyskotece, to się mówi, nie mówi w dyskotece, w klubie,
2: na baletach.
1: Na baletach, a tam same dzieci. Także ja już stwierdziłem, że jestem na to za stary.
3: Ja jestem za stara na słuchanie Travisa Scotta, syn słucha. A ja już wiem, że fanką Scotta nie będę.
2: Na przykład z kolegami z radia ostatnio głównie rozmawiam o grzybach.
1: Ja się odcinam, ja nie.
2: Chyba jestem za stary na jakieś inne rozrywki. A wy? Na co w życiu jesteście za starzy? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: I poranek małpa złoteprzeboje.pl. Chyba, że jesteście za starzy na używanie maila. Za najbardziej urzekające wyznania wyślemy wam złotą kawę słonecznej brygady. Dokończ zdanie. Jestem za stary na 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Zdecydowanie raczej nie Tomasz Karolak. Od tego zdania zaczniemy zapowiedź tego, co przed nami w wiadomościach o 7.
1: Kto zastąpi Daniela Craiga? Kto zagra nowego Bonda?
0: No mówiłem.
1: Producentka zdradziła właśnie, kiedy możemy poznać tę decyzję. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 7, polecam.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Miau!
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
9: Pierwszy krok do budowy nowego portu zrobiony. O fizycznym starcie inwestycji i współpracy ze społecznością Świnoujścia opowiada Krzysztof Sadowski, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
8: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie, 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Wtorek, 11 sierpnia, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 7. Iwona Barańska.
2: Superkomórka nad Mazowszem, wiatr przekraczał 100 km na godzinę. Cyfrowa karta Edilo ma przyspieszyć leczenie onkologiczne. Kto zostanie nowym Bondem? Decyzja jeszcze w tym roku. To była trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Silny wiatr pozrywał linie energetyczne, uszkodził dachy i powalił drzewa. Największe zniszczenia zanotowano w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 100 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Po przejściu frontu burzowego sytuacja się uspokoiła. Dziś nie ma żadnych aktualnych alertów pogodowych. Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego E-Dilo. Karta istnieje już od 2015 roku. Jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
3: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
2: Początkowo karty Edilo będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Gruźlica to ciężka choroba bakteryjna płuc. Częste objawy to silny i długi kaszel czy gorączka. Choroba może także rozwijać się bez objawów i przez wiele lat. Do końca roku ma się zakończyć tasiemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika z zapowiedzi producentki Amy Pascal. Na liście zostało już ponoć tylko 5 do 7 nazwisk. Producentka nie podała konkretnej daty, ale zasugerowała, że fani nie będą musieli długo czekać. Daniel Craig to niezwykle trudny do zastąpienia aktor. Następny Bond musi być kimś naprawdę innym. Musi wnieść do serii coś świeżego, ekscytującego i poruszającego, mówi Amy Pascal. Jej zdaniem dobrym momentem na ujawnienie nazwiska będzie koniec roku.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza zapraszam. Drugi raz, druga. Ewa Swoboda broni tytułu wicemistrzyni Europy wśród najlepszych sprinterek. Na królewskim dystansie 100 metrów do triumfatorki Brytyjki Amy Hunt straciła 0,02 sekundy. Srebrny medal jest pierwszym krążkiem dla naszej reprezentacji podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Iga Świątek za to gra swój turniej życia w Toronto i melduje się w półfinale kanadyjskiego tysięcznika. W nocy polskiego czasu gładko, bo w dwóch setach 6-2, 6-1 w ciągu godziny i 4 minut pokonała Rosjankę Diane Schneider.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
2: Sporo dzisiaj słońca, ale od czasu do czasu może się chmurzyć. Na północy i na wschodzie popada deszcz. Na termometrach od 20 stopni w Szczecinie i Gdańsku, 23 w Warszawie, Lublinie i Krakowie, do 25 w Rzeszowie.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: To my. Dzień dobry. Jeśli ktoś was zapyta, jak najlepiej zwiedzać świat, żeby się nie spłukać, odpowiadajcie palcem po mapie. I po 7 zaprosimy was właśnie do zabawy pod nazwą Palcem po mapie.
6: No i po 7 podamy wam także przepis na wakacyjny przebój wśród napojów, czyli Ajran Mazurski.
1: Niam.
6: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 7, 7-4 dokładnie. Bon Jovi dla nas gra już teraz.

0: po mapie.
1: Lato to czas wakacyjnych wojaży. Radio Złote Przeboje ma dla was zestaw przebojowego podróżnika, czyli butelkę filtrującą, podróżną poduszkę i wszystko spakowane do pięknej torby. Taki zestaw do zdobycia w naszej wakacyjnej zabawie. Wystarczy uważnie słuchać Radia Złote Przeboje.
2: Jutro po 10:00 na naszej antenie zaczną się pojawiać wskazówki dotyczące piosenki, która w tytule ma jakieś ukryte miejsce. I właśnie może to być miasto, może to być państwo, albo nawet kontynent. Mm-hmm. Może na przykład przebój Bruce'a Springsteena Born in the USA, bo tam jest USA. Może Falco Vienna Calling, bo tam jest Wiedeń, a może po prostu Various Manx Tokio.
1: Uważnie słuchajcie Radia Złote Przeboje, czekajcie na podpowiedzi dotyczące konkursowej piosenki, zgłoście się do zabawy i walczcie o zestaw przebojowego wakacyjnego podróżnika.
0: Palcem po mapie.

0: prawie połowa sierpnia. Czy wam też tak czas szybko leci? Czas tak zasuwa, że ani się obejrzymy, a Shakin Stevens zamiast Cry Just a Little Bit zacznie śpiewać Snow is falling all
1: around me. No tak, tak. Children playing.
2: Dobra, żeby nie było, że słuchaczom się zrobiło zimno, to coś może z gorących przebojów lat 80. i 90. Z 90. mamy dla was propozycję, zagramy wam Roxetta, z 80. Ewę BM, zostańcie z radiem Złote Przeboje, bo póki co jeszcze gramy na to jak na lata.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: Taki kolorowy przeboje gramy wam o poranku we wtorek. To była Ewa Bem, a jeśli wam gorąco, to może coś na ucho, to bo mamy przepis na ajran, ale taki polski, mazurski.
1: Ajran to popularny turecki napój wytwarzany z jogurtu, wody i soli. Uh-huh. No ale jest też wersja polska, mazurska.
2: Słuchamy.
1: To jogurt lub kefir, uh-huh. a do tego woda z kiszonych ogórków.
0: Oj,
1: niebezpieczne połączenie. Oj,
2: brzmi takie trochę jak przygotowanie do kolonoskopii. A teraz, uwaga, teraz blondyn, czyli kefir, i brunet, czyli sok z kiszonych. Takie połączenie Dietera Bolena i Tomasa Andersa daje nam co? Daje nam Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 7:29.

0: 26 stopni w nocy na Podkarpaciu. Tak było z 29 na 30 czerwca i to był absolutny rekord wszechczasów. No i takie mieliśmy w tym roku Summer Nights i o tych tropikalnych nocach zagrali dla nas Olivia Newton-John i John Travolta. Dzień dobry, 25 minut do 8.
1: Dzień dobry, a propos wspomnień, czy pamiętacie taką starą reklamę z trenerem Leo Benhakerem, który po polsku zamiast krok po... Nie, coś innego jeszcze mówił. Zamiast krok po kroku mówił kropu kropu. I my mamy taki przebój właśnie pod tytułem kropu kropu, czyli step by step. Whitney Houston zaśpiewa już za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Zadzwońcie.
1: Dzisiaj 11 dzień sierpnia, w kalendarzu Dzień Konserwatora Zabytków. No i z tej okazji zastanawiamy się, no mamy takie zadanie dla was. Dokończ zdanie, jestem za stary na 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Jestem za stara na to, żeby szybko używać komputera.
3: Jestem za stary na wszystko, ale czuję się młodo i walczę o wszystko.
4: Wiecie co? Tak sobie myślę, na co jestem za stara? Chyba na skok bungee.
3: Jestem za stary, żeby jeszcze pracować. O.
5: No wychodzi na to, że jestem za stara, żeby być młoda.
1: O, na co w życiu jesteście za starzy? 2244 i 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Mailowo za najciekawsze wyznanie wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. Tutaj od nas, od starych prowadzących, waszych starych dobrych znajomych o poranku. Dokończ zdanie. Jestem za stary na 2244 i 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Jeszcze bliżej. Andrzej Piaseczny śpiewa w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 4 minuty zostały do 8. Jeśli jeszcze w twoim mieście nie ma nocnej prohibicji, to musisz wiedzieć, że jest coraz bliżej.
1: Dotychczas informowaliśmy was o kolejnych miastach i gminach, które wprowadzają nocną prohibicję. No a tymczasem właśnie pojawił się pomysł, by nocny zakaz sprzedaży alkoholu wprowadzić w całej Polsce.
0: Coraz bliżej.
1: Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
0: Wtorek, 11 sierpnia, na zegarach punktualnie 8, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Nocna prohibicja możliwa w całej Polsce, jest ważna deklaracja. Poziom Wisły rekordowo niski, ale nie ma zagrożenia dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Wars nie tylko w pociągach, we wrześniu otworzy pierwszy hotel.

0: Nocna prohibicja możliwa w całej Polsce. Przepisy są na razie na etapie sejmowych prac, ale ze strony wiceszefowej Komisji Zdrowia Violetty Tomczak z Polski 2050 padła bardzo ważna deklaracja.
1: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych.
0: Oprócz zakazu sprzedaży, nocnej sprzedaży, poselski projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu, także napojów 0%. Być może w tym tygodniu zapadnie decyzja o ewentualnym ponownym uruchomieniu rządowego programu osłonowego, ceny paliwa niżej. To po zapowiedziach premiera, który nie wykluczył wprowadzenia pewnych ulg dla kierowców na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Według analityków rynku w tym tygodniu wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze niż w zeszłym. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha i nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
2: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć. Z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
0: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Już od września znany z pociągów Wars otworzy swój pierwszy hotel. W Warszawie będzie można wynająć jeden z 50 pokoi. Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsa.
3: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych. Jest część gastronomiczna, cała również o dosyć dużej powierzchni.
0: I właśnie w części gastronomicznej będzie można zjeść dania znane z pociągów PKP.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Pogoda.
2: Dziś już bez męczącego upału i bez gwałtownych burz. Na termometrach od 20 stopni w Gdańsku i na Mazurach, 21 w Poznaniu, 23 w Warszawie i Krakowie, do 25 w Rzeszowie. Może się chmurzyć, deszcz popada głównie na północy i wschodzie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Nie uwierzycie, ale policzyliśmy wszystkie butelki z kaucją, te oddane i te nieoddane. I co nam wyszło, powiemy po ósmej.
2: No i po ósmej wyślemy wam złotą kawę w opakowaniu bezzwrotnym. I to oczywiście w nagrodę za udział w kąciku Mamy Lato, dzwońcie. Radio Złote Przewoje, gramy na to jak na lato już teraz. Numer uno, dokładnie 4 minuty po ósmej.

0: Dzięki tej piosence wszyscy cierpimy na zespół niespokojnych nóg. Jamelia Superstar, tak wam gramy we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ciekawe liczby po pierwszych miesiącach z systemem kaucyjnym w Polsce.
1: Okazuje się, że aż 70% wydanych na kaucję pieniędzy nie wraca do nas.
0: Szok.
1: A jest to, no na tę chwilę, to 650 milionów złotych.
2: Wow. Dużo, dużo kasiory oddajemy do butelkomatów. Tylko 30% butelek, a one i tak te butelkomaty ciągle są zapchane albo jest kolejka. Strach pomyśleć, co będzie, jak zaczniemy oddawać połowę. Teraz zagra formacja Nieżywych Schabów o tym, że ludzie pragną piękna. 11 po 8.

0: czy wiecie, że Amanda Lear była muzą Salwadora Dalego? Nie wiecie? No to już wiecie. Amanda w jednym z wywiadów przyznała nawet, że Dali mówił o niej jako o swoim boskim potworze. Dzień dobry, 18 minut po 8.
1: Dzień dobry, a za chwilę artysta, który jako nastolatek zaczął grać w Beatlesach, więc jeśli jesteś po 20 i jeszcze nie masz sukcesów na koncie, to już daj sobie spokój. George Harrison, o nim mowa. Za chwilę go posłuchamy w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland!
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
13: Pora na wakacje.
12: Pora na hybrydę z rabatem.
14: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj z okazji Dnia Konserwatora Zabytków przyznawaliśmy się do tego, na co to w życiu jesteśmy już za starzy. I czas na podsumowanie tematu.
2: Jestem za stary na to, żeby się wszystkim przejmować.
3: Moim zdaniem jestem za stara na wciskanie mi kitu.
4: Jestem za stary, żeby myśleć, że jestem stary i cieszę się z każdym nowym dniem.
5: No na pewno to ja jestem za stara na to, żeby się czegokolwiek bać.
6: Jestem za stary na słuchanie bajek o Kaczorze i Donaldzie.
7: Ja to jestem za stara, żeby brać życie na poważnie.
8: Jestem za stary na to, żeby być stary.
9: Jestem za stary na spontaniczne kichanie, żeby nie przestawić sobie kręgów szyjnych.
1: Znamy to. Znamy to. Człowiek ziewnął i zwichnął sobie szczękę.
10: No, nie mówiąc o kichaniu.
1: No właśnie. Złotą kawę Słonecznej Brygady wysyłamy oczywiście za ten ostatni telefon. Dziękujemy wszystkim słuchaczom młodym duchem. A jutro? Jutro z okazji Dnia Pracoholika zastanowimy się nad tym, kiedy zaczyna się pracoholizm.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
12: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: Travistofast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Taki to przebojowy wtorek ze złotymi przebojami. Stevie Wonder dla nas zagrał 14 minut przed 9:00. A jeśli zamierzacie umówić się do fryzjera i ogolić karczycho, no to posłuchajcie tego, bo okazuje się, że fejdy są już niemodne.
1: Fejdy, czyli golenie do zera na bokach i z tyłu, jest już niemodne, rzeczywiście. Modne u facetów są teraz dłuższe, naturalne, kręcące się włosy. No, bierzcie przykład z aktora Jacoba Elordiego, tego z Wichrowych Wzgórz.
2: Tego powichrowanego. No umówmy się, w życiu mężczyzny nadchodzi taki moment, kiedy to nie facet wybiera swoją fryzurę, tylko fryzura wybiera jego. U nas przez chwilę teraz fryzurka na lata 80. Snap zagra The Power, Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 13:09.

0: w Radiu Złote Przeboje, a teraz usiądźcie, smutna sprawa.
1: Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki bocianów. To oznacza, że ptaki szykują się do odlotu, a to oznacza, że koniec lata blisko. No posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.

0: sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej, a elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
4: W kalendarzu wtorek, 11 sierpnia, na zegarach punktualnie 9. Zapraszamy Was na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
17: Sprzątanie po nawałnicach. Superkomórka burzowa przeszła w nocy nad Mazowszem. Zaćmienie słońca ograniczy produkcję energii, ale sieci są przygotowane. Bociany szykują się do odlotu. Na polach widać już sejmiki. Superkomórka burzowa przeszła w nocy nad Mazowszem i województwem kujawsko-pomorskim. Nawałnice powalały drzewa i przerywały sieci energetyczne, doprowadzając do miejscowych wyłączeń prądu. W całej Polsce strażacy interweniowali ponad 350 razy. Najwięcej z nich miało miejsce na północnym Mazowszu. Jak mówi Maciej Kwiatkowski z Komendy Straży Pożarnej w Ciechanowie, wiało ponad 100 km na godzinę.
18: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no, dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, ale między innymi budynki gospodarcze.
17: Dziś trwać będzie usuwanie i liczenie strat. Coraz więcej pacjentów ma możliwość realizacji jednej recepty w kilku aptekach. Z takiej usługi

0: I można już skorzystać w co drugiej aptece. Tylko na Lubelszczyźnie to 600 punktów, mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.
1: W jednej aptece brakuje części leków. Pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce.
0: Mapę aptek znajdziecie na pacjent.gov.pl. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki. Jednak nie powinno to zagrozić dostawom energii. Zaćmienie widziane nad Polską będzie tylko częściowe. Najbardziej odczują je sieci energetyczne na południu Europy, ale są na to gotowe, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
2: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
0: Operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowują się do zaćmienia od kilku miesięcy. Kierunek ciepłe kraje. Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki bocianów. To oznacza, że ptaki szykują się do odlotu, informuje przyrodnik Jacek Słupek.
3: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi. Natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie. Dlatego, że bociany korzystają z kominów termicznych. Jeden wykryje to od razu, cała reszta z tego korzysta.
0: Dystans do Afryki bociany pokonują w około 25 dni.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. Srebro Ewy Swobody już jest, ale lekkoatletyczni kibice czekają na więcej i mają nadzieję, że jej śladem dziś pobiegnie także w biegu na 100 metrów, tyle że przez płotki, Pia Skrzyszowska. W finale rzutu młotem będziemy trzymać kciuki za Pawła Fajtka. Ale Mistrzostwa Europy rozgrywane są także w sportach wodnych. Na basenie w Paryżu polska żeńska sztafeta 4x200 metrów stylem dowolnym zajęła 7 miejsce w finale. Złamana bariera 8 minut, co prawda medalu nie przyniosła, ale jest drugim wynikiem w historii polskiego pływania.
4: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Pogoda.
0: Sporo dzisiaj słońca, ale od czasu do czasu może się chmurzyć. Na północy i wschodzie popada deszcz. Na termometrach od 20 stopni w Szczecinie i Gdańsku, 23 w Warszawie, Lublinie i Krakowie, do 25 w Rzeszowie. Jutro podobnie, upał wróci w weekend.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
6: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
7: Jeśli wyznajecie zasadę, że nie ma to jak lato w mieście, to po dziewiątej zaprosimy was na miejską plażę.
8: I to na taką plażę, na której bez biletów koncertują gwiazdy. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Już teraz 4 minuty po dziewiątej gra dla nas z Bonnie M. I to słonecznie.

0: wszystko wokół tej kasy się kręci. O tym śpiewała Maya, All About The Money w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, ale w każdy weekend sierpnia z kolei zapraszamy Was na plażę Wawer za darmo zupełnie, bo spędzamy tam miło czas. Co weekend możecie usłyszeć na żywo wspaniałe Złote Przeboje. Do tej pory na scenie pojawił się zespół Demono, pojawił się zespół Ira, a w najbliższy weekend na plaży romantycznej w Warszawie zagrają Papa D oraz Just Five.
1: I dodajmy, że wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. No sierpniowe weekendy tylko z radiem Złote Przeboje na plaży Wawer, no nie może Was tam zabraknąć. No to teraz u nas wcześniej wspomniana gwiazda, która w najbliższą niedzielę wystąpi na plażowej scenie, a będzie to Papa Dance. Na historię już teraz u nas.

0: Maurice White wybrał słowo September głównie dlatego, że dobrze brzmiało w refrenie, czyli jeden z największych hitów wszechczasów powstał trochę na zasadzie, no nie wiem o czym śpiewamy, ale brzmi to świetnie. Earth, Wind and Fire, September w Radiu Złote Przeboje, gramy na to jak na lato.
1: Z kolei Every Breath You Take, The Police to jeden z największych hitów zespołu, ale mało kto wie, że Sting napisał go w środku nocy, zaraz po przebudzeniu. Co ciekawe, utwór zdobył Grammy za piosenkę roku, a Sting później żartował, że dzięki tantiemom jest to jeden z najważniejszych utworów w jego życiu. No to gramy i słuchamy Every Breath You Take, The Police w Radiu Złote Przeboje. Już teraz.

0: ta promocja.
1: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny. Dwa kultowe zespoły zagrają w Warszawie. Papa D i Just Five.
2: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
1: Wystąpią na plaży Wawer. To już w niedzielę. Radio Złote Przeboje przez cały weekend jest na miejscu. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje na finał naszego przebojowego wtorkowego porannego spotkania CC Catch Heartbreak Hotel. Dziękujemy pięknie za ten wspólnie spędzony czas.
1: A dziękuję wam, słoneczna brygada w składzie Iwona Barańska,
2: Piotr Jakub,
1: Kurgiewicz. A od teraz z wami w programie mocno wakacyjnym Gosia Kościelniak.
2: Tak jest, dzień dobry. I co prawda wy w brygadzie, a ja sama jedna, ale teraz właśnie Michael Jackson, który będzie przekonywał: You are not alone, nie jesteś sam. Oj nie.

0: sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
10: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
11: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejne ofiary. Potem o rosnącej liczbie zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu i o sukcesie Ewy Swobody.
12: Już mi oczy się pocą.
11: Emocje mocne, bo mowa o srebrze Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Koniec akcji ratunkowej po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Służby ugasiły już wszystkie pożary, które wybuchły po ostrzałach Zaporoża i Kijowa. Nie żyje 6 osób. Rosyjskie rakiety zniszczyły osiedle mieszkaniowe i szpital dziecięcy w ukraińskiej stolicy. Jak informują ukraińskie służby, Rosjanie w nocy do ataku użyli ponad 100 dronów i 20 rakiet balistycznych. Bezzałogowce zostały unieszkodliwione, ale wszystkie rakiety doleciały do celu. Przez powstanie Centrum Serwisowego Śmigłowców Apacz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podwoją zatrudnienie, mówi premier Donald Tusk. Dziś zakłady podpisały kontrakty offsetowe z Boeingiem, które umożliwią powstanie centrum. Premier zapowiedział też, że w najbliższych dniach finalizowane będą kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, mające opiewać na około 7 miliardów złotych. Nie do władzy, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa. Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
13: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
11: Na chorobę jest od lat szczepionki.

0: ranka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł. Węgierski parlament wybierze dziś nowego prezydenta kraju. Jedynym kandydatem jest Andrzej Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Do złota zabrakło centymetrów, ale i tak Ewa Swoboda udowodniła, że jest jedną z najlepszych sprinterek. Obroniła tytuł wicemistrzyni Europy, wywalczony przed 2 laty. To pierwszy medal dla Polski na mistrzostwach Starego Kontynentu, jakie trwają w angielskim Birmingham. Błażej Kulesza.
1: Do ostatniej konkurencji pierwszego dnia polscy kibice musieli czekać na dobre wieści z Alexander Stadium, ale było warto. Swoboda zaczęła piorunująco. Dopiero na ostatnich metrach ku uciesze gospodarzy dogoniła ją Brytyjka Amy Hunt. O złocie zadecydowały ułamki sekund, a dokładnie 200.
2: Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal.
1: Mówiła dziennikarzom wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Dla Polki to nie koniec sezonu, bo przed nią już za chwilę start w memoriale Kamili Skolimowskiej.
2: Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10.96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel. Jak go spełnię, to ci powiem.
1: Tym niespełnionym marzeniem jest pobicie rekordu Polski. Ten należy do innej Ewy. Ewy Kasprzyk wynosi 10.93.
0: Nie ma już 40 lat.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Zachmurzenie umiarkowane dzisiaj. Na północy i w Białymstoku może popadać. Od 18 stopni na północy, właśnie 23 stopnie w centrum, do 27 w okolicach Rzeszowa. Wiatr słaby. Nad morzem i na południu dość silny i porwisty. Zapraszam na kolejną przedpołudniową godzinę Radiu Złote Przeboje. 4 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak. Teraz skoczymy sobie do 83 roku wspomnieniem.
5: Radio Złote Przeboje.
4: Bo któż z nas żyjący w tamtych czasach i takie pierwsze zazwyczaj zainteresowanie muzyką, chociaż różnie to bywało, bo w różnych latach się urodziliśmy, no to co, znamy ten utwór na pamięć, co do jednego słowa. Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

Zajrzyj do mojego serca, Look Me in the Heart i Tina Turner w Radio Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 11. Teraz przed nami matka MP3. Któż to taki? No, Susan Vega, Tom's Dinner w wersji a cappella. Jej wielki przebój, jej autorstwa posłużył niemieckiemu inżynierowi Karl-Heinzowi Brandenburgowi jako idealny wzorzec do dopracowania algorytmu kompresji dźwięku w MP3-kach. Tak, bo tam był sam wokal ludzki, kobiecy, piękny, miękki, ciepły. No i na nim właśnie się to wszystko ćwiczyło. I z tego powodu Susan Vega zyskała nieoficjalny przydomek matki MP3. Tak, to właśnie ta piosenka.

Mamy 11 dzień sierpnia, już jutro nastąpi zaćmienie słońca. No a potem będzie można obserwować rój spadających gwiazd i myśleć sobie marzenia do spełnienia. Jedno z nich można na szybko spełnić w Radiu Złote Przeboje, czyli zabrać złote na wakacje. W każdy poniedziałek wakacji bawimy się razem, zapraszamy kogoś z Was na antenę i zadajemy 3 pytania. Można zdobyć, odpowiadając na nie, nawet 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Jeśli chcecie dołączyć do zabawy, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Zabierz złote na wakacje. A w poniedziałek następna zabawa z kimś z Was. Teraz zaś...

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Duży wybór?
14: Jest.
13: Projekt?
14: Jest.
13: Szybka dostawa towaru?
14: Jest.
13: Wszystko jest.
14: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
13: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
14: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
13: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
14: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
13: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
17: Pierwszy krok do budowy nowego portu zrobiony. O fizycznym starcie inwestycji i współpracy ze społecznością Świnoujścia opowiada Krzysztof Sadowski, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
16: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.

Trudno to uwierzyć, że laid back, tak bardzo słoneczni i tak bardzo wakacyjno-reggae, no to jest zespół duński. No i że po raz pierwszy w tym roku będą w Polsce, w Krakowie i w Poznaniu. Duńska legenda muzyki pop, reggae, elektrofunku po ponad 4 dekadach kariery po raz pierwszy właśnie wystąpią przed polską publicznością i to będzie już 3 września. Sunshine Reggae we wrześniu. To dopiero zabrzmi. A teraz w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lata.

Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe wtorkowe. Za 3 minuty najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje i między innymi o tym, czy wróci program osłonowy w kwestii cen paliw w Polsce. Posłuchajmy.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: każda podróż ma swój cel. A komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak. Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
1: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Nadal bez decyzji rządu o powrocie pakietu CPN. Drugi dzień poszukiwań Pumy na Mazowszu pod Ciechanowem. I były prezydent USA Barack Obama w nowej roli. Miriam Lipińska. Rząd wciąż nie zdecydował o przywróceniu programu osłonowego ceny paliwa niżej i to pomimo zapowiedzi premiera, że ulgi dla kierowców mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pracujemy nad tym, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, ale jednocześnie przypomina, że prezydent skierował do Trybunału ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
4: Ta sprawa na pewno nie ułatwiła, bo to nie można w nieskończoność obniżać akcyzy, nie można w nieskończoność obniżać VAT-u, bo państwo również musi mieć dochody. No i pomysł był taki, żeby z tych nadmiarowych zysków koncernów pokryć koszty wprowadzenia niższych cen paliw na stacjach benzynowych. No, to jest bardziej pytanie do pana prezydenta, który z jakichś niewiadomych mi powodów zablokował wejście w życie tej ustawy.
3: A póki co za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł i 51 groszy, a za olej napędowy 8,16 za litr. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiSu. Bartosz Kądziołka.
5: To największa umowa w historii polskiego wojska, mówił premier Donald Tusk.
6: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największa w Europie.
5: Apache to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie. Polska kupiła ich najnowsze wersje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
7: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
5: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032.
3: Ostrzeżenia przed wchodzeniem do lasu w okolicach Ciechanowa na Mazowszu wciąż obowiązują. Nadal trwają poszukiwania pumy. Dużego kota wypatrzył wczoraj jeden z myśliwych przez lornetkę termowizyjną, ale to tyle, bo do policji nie wpłynęły żadne sygnały na temat drapieżnika. Wciąż nie jest też do końca jasne, czy to na pewno puma, mówi nadleśniczy Ciechanowa Tomasz Druszcz.
8: Pumy nikt nie znalazł, tego kota nikt nie znalazł, ale przy kałuży był odcisk dużej kociej łapy.

0: W najbliższych dniach w lesie będą instalowane fotopułapki, które mają pomóc w namierzeniu zwierzęcia. Nie ma uchylenia tymczasowego aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokurator nie uwzględnił wniosku jego obrońców. Zdaniem śledczych nadal są przesłanki do zastosowania wobec byłego wiceministra tymczasowego aresztowania. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. I na koniec zmieniamy temat. Były amerykański prezydent Barack Obama ma nowe zajęcie. Jak donosi Washington Post, polityk poprowadzi nowy podcast poświęcony książkom. Premierowy odcinek wspaniałej książki z Barackiem Obamą, bo tak nazywa się internetowa audycja, już 24 września. 44. prezydent USA, zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017 roku, co pół roku publikuje listę książek, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich wpływ.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dziś najcieplej na południowym wschodzie Polski do 27 stopni, chłodniej na północy około 18, a w Warszawie i Łodzi 22. Słońce przeplata się z chmurami, a przelotny deszcz możliwy na północy i na wschodzie. Jesteście z Radiem Złote Przeboje. Bardzo się cieszę. Dzień dobry i zapraszam na wspólne popołudnie do 14. Z przyjemnością będę z wami ja, Gosia Kościelniak, a potem Jerzy Talesiński. Teraz Otta Wanna.

Bethlehem była przecież na okładce magazynu People w maju tego roku. Magazyn poświęcił specjalne wydanie życiu piosenkarki i aktorki, prezentujący to specjalne wydanie. W numerze znajdziemy dogłębną analizę jej znakomitej kariery, w tym historycznego sukcesu jako połówki Sony and Cher, no i debiutu na dużym ekranie. To było we środę 20 maja, kiedy Cher obchodziła 80. urodziny i czytelnicy mogli z tego specjalnego numeru dowiedzieć się więcej o osobistym stylu Cher, o jej kultowej rezydencji w Malibu w Kalifornii, no i jej działalności filantropijnej. Radio Złote Przeboje. Czerwone!

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Muzyka wskaże Ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.

Stefa Young Chemicals w Radiu Złote Przeboje. Jest 12.29, a przed nami Laura Branigan. Od 1970 roku przez 2 lata studiowała w Nowojorskiej Akademii Sztuk. Potem dołączyła do folkowo-rockowej grupy Meadow. Ale projekt okazał się artystyczną i finansową klapą, no i przetrwał niewiele ponad rok. Później imała się różnych zajęć, między innymi śpiewała w chórkach podczas europejskiej trasy koncertowej Leonarda Cohena. I to było w 1976 roku i przełom nastąpił dopiero w 1979, kiedy Laura Branigan przekonała do swojego 4-oktawowego głosu Ahmeta Ecguna, legendarnego współtwórcę i szefa wytwórni Atlantic Records. 2 wielkie przeboje do dziś są z nami, między innymi ten teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
19: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Cię, Emilio, za ten słodycz nut. Za 9 minut będzie godzina 13. Przed nami Soft Cell z wokalistą Markiem Almondem na czele, który stał się brytyjską legendą lat 80. A wszystko oczywiście za sprawą przeboju Changed Love. Przed nami tenże przebój. Premiera ostatniego albumu studyjnego Marka Almonda, zatytułowanego Danceteria, była rok temu, a tytuł pożegnalnego albumu został zaczerpnięty od nazwy legendarnego nowojorskiego klubu, który odegrał niezwykle ważną rolę w historii duetu Soft Cell. Danceteria to jest miłosny list do Nowego Jorku z początku lat 80. No w ogóle się nie dziwimy. Radio Złote Przeboje jest Soft Cell.

0: Tak, to był rok 1987 i do dziś, ależ to brzmi. No mamy dobry gust, największe przeboje lat 80. i 90., najlepsza muzyka. Za 4 minuty będzie 13, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i trawisz to!
3: Aflofarm.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
8: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: MSZ o sytuacji Polaków po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nauczyciele szykują się do protestu przed 1 września. Nie lada atrakcja dla turystów i mieszkańców w Trójmieście, czyli próba generalna morskiej parady. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podał MSZ, dodając, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest blisko 40 osób. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w kraju stan wyjątkowy. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię wczoraj. Tuż przed pierwszym dzwonkiem w szkołach 31 sierpnia nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną, bo rząd odrzucił ich postulaty dotyczące podwyżek pensji i zamiast oczekiwanych 15% zaproponował zaledwie 3% podwyżki. Zdaniem wiceprezeski zarządu głównego ZNP Urszuli Woźniak to nie jest żadna podwyżka.
10: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
9: Dlatego 31 sierpnia nauczyciele zjadą do Warszawy, by manifestować przed kancelarią premiera. Limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą wydłużyć kolejki do poradni i na badania, alarmują lekarze. Po aferze w szpitalu południowym resort zdrowia chce wprowadzić maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na poziomie 240 zł. Medycy nie będą też mogli pracować dłużej niż 320 godzin miesięcznie. Będą problemy z ułożeniem grafików, zabiegi będą przekładane, a małe placówki nawet zamykane, przewiduje prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
11: Część kolegów uzna, że tą aktywność będzie mogło zawiesić.
12: Dyrektorzy czy szpitale, szczególnie powiatowe, nie będą mogły obsadzić dyżurów.
9: Przepisy są konsultowane, wejdą w życie jesienią. Ciąg dalszy utrudnień na lotnisku w Katanii we wschodniej części Sycylii, jednym z najważniejszych na włoskiej wyspie. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna i chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze, samoloty nadal nie mogą tam lądować, z kolei odloty są ograniczone do jednego pasa. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi, zanim ruszą na lotnisko. Wracamy do kraju. Kolejny niedźwiedź zginął po kolizji z samochodem. Do zdarzenia doszło w Zakopanem w niedzielę wieczorem. Młode zwierzę wbiegło na jezdnię wprost przed nadjeżdżające auto. Niedźwiadek zginął na miejscu. Kierowcy samochodu nic poważnego się nie stało, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
13: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Będą oceniali jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez straż parku. Co jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim, to że jest to już drugi niedźwiedź, który ginie pod kołami samochodów w przeciągu 2 tygodni.
9: Dlatego zakopiańska policja apeluje do turystów o ostrożną jazdę, szczególnie w pobliżu lasów. I na koniec Gdynia i przedsmak sobotniej parady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś po południu o 15.30 zaplanowano próbę generalną morskiej części wydarzenia. Okręty będzie można obserwować wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Najlepiej podziwiać je z miejskiej plaży w Gdyni i z Nabrzeża Pomorskiego. W próbie generalnej weźmie udział szef

0: MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
3: Dziś 18 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 20 nad samym morzem, 22-23 w centrum kraju, 25 we Wrocławiu, a najcieplej w okolicach Rzeszowa 27 stopni. Deszcz możliwy na północy i na wschodzie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Radio Złote Przeboje, 4 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę popołudnia, takiego nowiutkiego jeszcze ciągle. No a teraz posłuchajcie świerszczy.
4: Radio Złote Przeboje.
3: A właściwie cykat. Ja jestem patriotką pod tym kątem i uwielbiam nasze polskie, delikatniejsze i bardziej melodyjne świerszcze, ale oczywiście co kto lubi, no to dziś wieczorem świerszcze na zewnątrz, a w Radiu Złote Przeboje dość często i świerszcze, i ptaki, i mewy, i żabki. No i przede wszystkim największe przeboje lat 80. i 90. gramy na

przed nami teraz amerykański muzyk, kompozytor i okazjonalnie aktor, znany przede wszystkim z przeboju The Power of Love, Huey Lewis. Urodził się w Nowym Jorku i jest synem Polki i Amerykanina irlandzkiego pochodzenia. Jeszcze jako dziecko przeniósł się z rodziną do Kalifornii, tam skończył szkołę podstawową i średnią. Potem między innymi udzielał się w lidze baseballowej. Wielkim echem na całym świecie odbiła się płyta z muzyką do filmu Powrót do przyszłości. Wiadomo, wszystko ze względu właśnie na utwór The Power of Love, który zajął pierwsze miejsce na liście przebojów w 1985 roku. Radio Złote Przeboje, Huey Lewis and the News.

No, ja mam zawsze dreszcze, kiedy słucham tego wielkiego przeboju grupy Goo Goo Dolls. Narodziła się owa grupa w 1986 roku. Żeby było jeszcze bardziej tak dreszczowo, to w mieście Buffalo, w stanie Nowy Jork. I to właśnie wtedy kilkoro szkolnych przyjaciół postanowiło połączyć siły, no i w końcu przejść do realizacji marzeń o stworzeniu własnego zespołu. I początkowo formacja była popularna głównie w rozgłośniach studenckich, czyli tak jak trzeba. No a wszystko zmieniło się pod koniec lat 90., kiedy wydali album Dizzy Up The Girl. I na wspomnianym krążku z 98 roku znalazło się wiele przebojów i był tam również ten utwór Iris, który został rozsławiony przez film Miasto Aniołów. Uwielbiam. A teraz w Radiu Złote Przeboje kombi Kochać za późno za 29 minut 14.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: W 2000 którymś, nie pamiętam którym, byłam na Maderze, ale nie to, żebym się chwaliła. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień
0: skoro
1: dobry.
0: Jesteś, to też posłuchaj, bo mi się
1: proszę
0: teraz
1: bardzo,
0: przypomniało. W związku z piosenką, która przed nami, nagle widzę całe miasto Funchal na Maderze oklejone plakatami. Aha. Bob Sinclair na plaży, Bob Sinclair wow. na plaży. Ja mówię, ale mam szczęście, pójdę sobie na koncert Sinclaira i jeszcze dodatkowo na plaży, ocean, coś wspaniałego.
1: Pięknie.
0: Tłum był taki, że ledwo się przecisnęliśmy w ogóle, żeby wejść na tę plażę nad oceanem i okazało się, co?
1: Że
0: był to jakiś inny DJ, który grał utwory Boba Sinclaira.
1: Był to początek lat 90. Byliśmy z kolegami w Trzęsaczu. Jeździł wielki samochód z gigantycznymi głośnikami. Zapraszał na koncert zespołu Mr. President.
0: Aha.
1: Ludzie kupili bilety.
0: I?
1: Nie było imprezy. Okazało się, że to był jeden wielki wałek.
0: O, brawo! I takie rzeczy wam zawsze opowiemy.
1: Wspominamy.
0: Podzielimy się.
1: World, hold on. U nas same oryginały.

0: Radosny i Patrycja Kosiarkiewicz w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mieli dla Was radosne wieści. Będą obniżki na stacjach paliw, ale dlaczego tylko chwilowe, wyjaśnimy za moment.
1: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
2: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na chwilę.

0: podczas której poznasz niezauważane bogactwo wielu ciekawych ludzi, no i dowiesz się, czym są murawy, a przy okazji spalisz kilka kalorii. Czynna ochrona muraw. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Reklama. Wtorkowe popołudnie z Radiem Złote Przeboje. Jest 11 sierpnia. Zapraszam na wiadomości.
8: Będą obniżki na stacjach paliw, ale tylko chwilowe. Na Ukrainę wrócą szczątki kolejnego dowódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. PKP Intercity doczepi wagony do pociągów nad morze i w góry w ten weekend. Miriam Lipińska. Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć o 10-30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Ale ropa na rynkach znów drożeje, więc już na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach też wzrosną. Do stałego obniżenia cen potrzeba decyzji rządu i powrotu pakietu CPN, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
9: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgna aby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
8: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł i 51 groszy, a za olej 8 zł i 16 groszy. W Łodzi będzie serwisowana flota 96 zamówionych przez Polskę śmigłowców Apache w najnowocześniejszej wersji, zdolnej m.in. do kontrolowania dronów na polu walki. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncert Boeing podpisały dziś umowę w sprawie stworzenia w Łodzi największego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego tych maszyn, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Ono będzie służyło w pierwszym kroku dla zakupów Polski, ale w kolejnych krokach dla zakupów czynionych przez inne kraje. Polska chce być hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
8: Polska będzie miała drugą po Stanach Zjednoczonych największą flotę śmigłowców Apache na świecie. Zmiany w rządzie. Premier ogłosił, że dotychczas minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ukraina ściąga do kraju szczątki dowódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Po majowej ekshumacji i ponownym pochówku Andrija Melnyka, przywódcy kolaborującej z Niemcami frakcji OUN, teraz na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem ma odbyć się ponowny pochówek pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jewchena Konowalca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ekshumowane w Holandii szczątki Konowalca zostaną wkrótce sprowadzone na Ukrainę. Rośnie tragiczny bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Najnowsze dane to 164 ofiary śmiertelne, co najmniej, bo cały czas trwa akcja ratunkowa w gruzach budynków, więc liczba zabitych może jeszcze wzrosnąć. I na koniec wracamy do kraju. Będzie dodatkowa pula biletów na pociągi nad morze i w góry. Od czwartku do poniedziałku PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
11: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Poseidon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
8: Takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa-Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca dnia trochę chmur na niebie będzie wszędzie, ale deszcz i to przelotny tylko na północy i na północnym wschodzie. Nad morzem

18 stopni, w okolicach Rzeszowa i Przemyśla do 27. Wyobraźcie sobie, że musieli poprosić firmę produkującą konserwy rybne, żeby ich zespół mógł nazywać się dokładnie tak samo. Abba w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, gram wam na to jak na lato.

Córka stoczniowca z Aberdeen i to właśnie na złość temu swojemu ojcu wyszła za niemieckiego wyznawcę Hare Krishna. Chodzi o Annie Lennox, która zaśpiewała w radiu Złote Przeboje, a przed nami z kolei miłośnik starocie, a kiedyś też zawodnik, który trenował boks w Japonii. No i ten jego nos to jest pamiątka po sportowym epizodzie. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam nadal. Chris Isaak.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

Ruszają w trasę koncertową Kool & The Gang i Sister Sledge. Trasa koncertowa po Australii. No więc te gwiazdy soulu, funku i disco wystąpią w Brisbane, w Sydney, w Melbourne, w Adelaide, w Perth już w listopadzie i w grudniu. Myślę sobie, że akurat to są właśnie te dwa miesiące, kiedy do Australii najlepiej się wybrać. Także polecam z całego serca, w Radiu Złote Przeboje troszkę bliżej. Do Berlina wybieramy się muzycznie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: biletnasantago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

to w kwietniu, czyli dopieroż co, spotkaliśmy się na koncercie Alphaville w Łodzi i tak przy tej okazji myślę sobie, ileż to już ciekawych muzycznie spotkań w tym roku za nami. Najlepsze jednak przed nami, czyli największe przeboje lat 80. i 90. na scenie i na antenie. Teraz Dr. Alban.

0: Business Love, zapytuje Alison Moyet na antenie Radia Złote Przeboje, w którym o 15 będziemy mieć dla Was bardzo ważne wiadomości, wśród nich ta, że od dziś ważne zmiany dla chorych onkologicznie. Szczegóły za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabat.

0: Fastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: Cii, to nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Reklama.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 11 sierpnia, pora na wiadomości.
2: Premier o aferze z rozdzielaniem środków dla powodzian. Od dziś ważne zmiany dla chorych onkologicznie. A potem o rozwodzie po polsku. Zerkniemy w dane GUS-u. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery wokół przekazywania pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które w ogóle nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze miały trafić do firmy męża wiceprezes i firmy z miejscowości, w której mieszka.
3: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
2: W sprawie rozdzielania pieniędzy dla powodzian przegląda się już prokuratura, a także od kilku miesięcy CBA. Wiceprezes agencji Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka KO. Od dziś zaczyna działać karta eDILO, czyli elektroniczna wersja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Tomasz Fęska.
4: Karta eDILO to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
5: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona zostawała wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
4: Co ważne, bez eDILO Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
5: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
4: Na razie z systemu eDILO skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze.
2: Salmonella potwierdzona u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Zakażenie potwierdziły badania. Pierwsze osoby z objawami zatrucia zgłaszały się do personelu placówki 2 sierpnia. Od weekendu chorych już nie przybywa. W ośrodku przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, chorych odseparowano, a posiłki są dostarczane do pokojów. Jest śledztwo w sprawie publikacji nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie w sprawie dwóch wież. Nagrania pojawiły się w mediach pod koniec lipca. Kaczyński miał w śledztwie status świadka. 2 tygodnie po jego przesłuchaniu prokuratura umorzyła sprawę wobec braku znamion czynu zabronionego. Średnio po 15 latach małżeństwa, zwykle z inicjatywy kobiet. Tak wyglądają rozwody po polsku. Z danych GUS-u wynika też, że w miastach liczba rozwodów jest 3-krotnie wyższa niż na wsiach. Częściej pozew rozwodowy składają kobiety, mówi Katarzyna Góral z GUS-u.
6: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
2: 85% rozwodów jest orzekanych bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najcieplej na Podkarpaciu. W Rzeszowie i w Przemyślu 27 stopni, nad morzem w okolicach Trójmiasta 18. Przelotny deszcz tylko na północy i na północnym wschodzie. Nagrody w zabawie palcem po mapie. To jest butelka filtrująca, to jest poduszka podróżna, to jest torba płócienna. A jak wygrać zestaw przebojowego podróżnika, powiem wam za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Trzeba przyznać, że byliśmy bardzo niesforni. Wszyscy byliśmy po prostu szalonymi dzieciakami, wspominała czas powstawania Heart of Glass Debbie Harry, która powiedziała też, że pierwszy raz w radiu usłyszeli tę piosenkę w Mediolanie. Kupili wtedy szampana i świętowali pierwsze miejsce na listach przebojów. Gram wam na to jak na lato. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje koniecznie.

Do wygrania butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna już jutro, dlatego że już jutro kolejna środa z zabawą palcem po mapie. To od rana będziecie z nami szukać piosenki, a my będziemy wam podpowiadać aż 3 razy w ciągu dnia. Dlatego bądźcie z nami przez całą środę i wygrajcie sobie przebojowy zestaw podróżnika. Na wakacje idealny. Jak tam pogoda? Meteorologiczny złoty przebój przed nami, dlatego pytam.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau!
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Duży wybór?
16: Jest.
15: Projekt?
16: Jest.
15: Szybka dostawa towaru?
16: Jest.
15: Wszystko jest.
16: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
15: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
16: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
15: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
16: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
15: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
21: Nie widzę żadnych słabych stron.
20: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
22: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
23: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
22: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
23: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
22: Aflofarm.
24: Marian, okazja jest.
25: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
24: Ale to mega okazja w Media Expert.
25: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Zostawił po śmierci ogromne długi. Ujawniono właśnie szczegóły dotyczące majątku Coolio. Dokumenty sądowe pokazują, że spadek po nim obciąża dług sięgający setek tysięcy dolarów. To przede wszystkim są zaległości podatkowe wobec władz federalnych i mniej więcej stanowią jakieś 140 tysięcy dolarów, ale to absolutnie nie wszystko.

Brother, oh brother, Mans Emerlo w Radiu Złote Przeboje. Oj, bracie, wyjechałeś sobie na fajne wakacje i kłopoty. O Polakach, którzy utknęli na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna. Więcej powiemy o 16.00.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Oj, Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Gastorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktu

0: została odwołana przez Radę Nadzorczą. To pokłosie afery z rozdzielaniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku 2 lata temu. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego rozdzielała publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi, ale faktycznie powódź szkód w nich nie wyrządziła. Popłynęło natomiast do nich szerokim strumieniem państwowe wsparcie. 4,5 miliona złotych według medialnych ustaleń dostała firma męża wiceprezes i firmy z okolicy, w której mieszka działaczka KO. Dlatego premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie afery.
1: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
0: Mówi premier. Wiceprezes agencji została już zawieszona w partii. Sprawie przyglądają się CBA i prokuratura. Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich około 200 Polaków. Powodem jest Etna. Wulkan ożył i spowił niebo nad Sycylią gęstą warstwą wulkanicznego pyłu. Lotnisko w Katanii zostało sparaliżowane. Nie lądują tam samoloty, a odloty są możliwe tylko z jednego pasa. Kłopoty z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków, mówi Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u.
2: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
0: Rzecznik przypomina też, że odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnego połączenia swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Jesienią i zimą czeka nas klęska urodzaju ziemniaków, ostrzegają eksperci. Możemy mieć powtórkę z sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach, mówi ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
3: No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli. Czyli, bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewu, moim zdaniem są możliwe dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
0: Cała Europa zmaga się z nadmiarem tych warzyw do tego stopnia, że na zachodzie rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach ziemniaki. Kotlina Kłodzka, a także zachód i północ Polski, to tam najlepiej będzie jutro widać zaćmienie słońca. W Polsce jedynie częściowe. W trakcie jego maksimum księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej, zmieniając jej kształt w sierp. Zjawisko będzie widoczne niedługo przed zachodem słońca, po 19. Do jego podziwiania trzeba się jednak przygotować, by nie uszkodzić wzroku, mówi okulistka Wioletta Tuńczyk-Dorożyńska z poradni okulistycznej OKO.test.
4: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
0: Konsekwencje patrzenia na zaćmienie słońca bez ochrony wzroku mogą być opłakane.
4: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
0: Bezpiecznym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Najcieplej na Podkarpaciu, w Przemyślu, w Rzeszowie do 27 stopni, najniższe temperatury w Trójmieście 18. I to właśnie nad morzem może popadać również na Podlasiu. Miał 18 lat, kiedy zginął w katastrofie. Pół roku temu minęło 67 lat od śmierci Richiego Valensa, a my ciągle pamiętamy i gramy tą jego La Bambę. Jerzy Telesiński, witajcie.

Odchodzi na czas nieokreślony z show biznesu Nelly Furtado. Ostatni raz publicznie wystąpiła rok temu na festiwalu w Super Bloom w Monachium. W październiku napisała, że zamierza odejść od występów i zająć się innymi przedsięwzięciami twórczymi i osobistymi, które, jak uważa, lepiej wpisują się w ten jej kolejny etap życia. No co, szanujemy i trzymamy kciuki. No i grać nadal będziemy w Radiu Złote Przeboje. Tę fantastyczną wokalistkę obiecuję.

0: mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
3: Autoglas naprawia, autoglas.

pracuje nad musicalem o życiu swojej mamy, Anny Jantar. Natalia Kukulska tworzy ten musical z mężem i z synem. Tylko mnie poproś do tańca, tak będzie się nazywał, a będzie miał premierę jesienią roku 2027 w rodzinnym mieście Anny Jantar, czyli w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Myślę, że to będzie duża rzecz. Trzymam kciuki za powodzenie.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak. Kamień Pomorski. Twoja droga. Nasza troska.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Kaufland jest fresh!
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
21: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Popołudnie z przelotnym deszczem tylko na północy. Wieczorem i w nocy padać już nigdzie nie powinno. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na S7 w Gdyni między węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdynia Chważno. Po zderzeniu trzech aut, w którym ranna została jedna osoba, zablokowany jest jeden pas w stronę Redy. Utrudnienia też w Warszawie na S2 na odcinku między węzłem Aleja Krakowska a węzłem Warszawa Lotnisko. Po tym jak osobówka uderzyła w bariery, jeden pas w stronę Terespola jest zablokowany.
18: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Toy Soldiers i Martika w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę Wojtek Babiarczyk będzie wam opowiadał o waszych ulubionych gwiazdach. Dobra pora, no i dobry powód, żeby z nami zostać. O jakich gwiazdach, Wojtek? Witam.
1: Dobry wieczór, dzień dobry. Dzisiaj będzie mnóstwo polskich gwiazd. Po godzinie 18:00 między innymi Kasia Kowalska opowie, jaka muzyka królowała w jej rodzinnym domu, a z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy te pierwsze koncerty za oceanem Budki Suflera, ale to nie koniec niespodzianek. Bądźcie z nami do 20:00.

0: Takimi mocnymi uderzeniami zaczynamy wtorkowy wieczór ze złotymi przebojami, a już po godzinie 18:00 między innymi zespół The Cars i Mother Talking. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami na zegarach 18. Na dobry początek mamy dla Was informacje sportowe.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dwóch z siedmiorga Polaków walczyło awans do kolejnej rundy w porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Damian Czekier do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziejski do finału skoków wzwyż. W wieczornej sesji spośród Polaków największe szanse na medale mają Pia Skrzyszowska i Paweł Fajdek. Pekin będzie organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata na krótkim basenie, ogłosiła Międzynarodowa Federacja Pływacka. Sześciodniowa impreza zacznie się 1 grudnia.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Kiedy rodził się zespół Nirvana, inspiracji do tworzenia swojej muzyki szukali m.in. słuchając płyt tego amerykańskiego kultowego zespołu. To The Cars i słynny Drive w radiu Złote Przeboje. A my wieczorami uwielbiamy z naszymi gwiazdami powracać do czasów młodości. Ostatnio zapytałem Kasię Kowalską, czy pamięta jeszcze, jaka muzyka królowała w jej rodzinnym domu.
1: Od dziecka słuchałam Beatlesów siłą rzeczy, bo mój brat najstarszy był fanatykiem Beatlesów. Tata mi puszczał Klęczona, tata mi puszczał Czesława Niemena, Dixieland, jakiegoś granie zupełnie big bandowe, czyli zupełnie inne.
0: Jakby tak dobrze wsłuchać się w piosenki Kasi Kowalskiej, to gdzieś te dźwięki z dzieciństwa na pewno w nich usłyszymy, no choćby w tej piosence. To coś optymistycznego, a my w Radiu Złote Przeboje gramy na to, jak na lato.

Legendarny wokal do tej piosenki został nagrany w zaledwie 2 godziny tuż przed ostatecznym terminem oddania albumu do tłoczenia. To Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a w tym tygodniu wieczorową porą Janusz Panasewicz opowiada nam historię powstania najbardziej kultowych kawałków zespołu Ladybug. No to dziś proponuję wam piosenkę z dużą dawką beta-karotenu.

0: To słynne marchewkowe pole, o którym już teraz opowie wam Janusz Palasewicz.
1: Do dzisiaj jest grane. W ogóle nie wyobrażamy sobie koncertu. Nikt się nie spodziewał. To było tak spontaniczne. Weszliśmy do studia. To pamiętam też to świetnie, bo to były wakacje. Muzycy Paweł, Edmund i Jarek Szlagowski wyjechali jakoś nad morze, bo mieli dość już wszystkiego, bo my tych koncertów mieliśmy, to był 83-84 rok, więc graliśmy jakieś tam kosmiczne ilości tych koncertów, w związku z tym wyjechali odpocząć. Janek mówi: słuchaj, jest taka propozycja do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc, jest rysunki, są Leszka Gałysza, jest w ogóle Jan Kobuszewski, wielu aktorów się w to zaangażowało, potrzebują muzyki, robimy. No i Andrzej szybko oczywiście napisał teksty przepiękne, bardzo, bardzo uniwersalne właśnie, które do dzisiaj funkcjonują, ale opisują sytuację i z filmu, i z rzeczywistości. I ja pamiętam, jak to nagraliśmy, kompletnie nie wiedzieliśmy, film fajnie, bo fajna, wiedzieliśmy, o co chodzi, i fajnie nagrać taką muzykę, całą ścieżkę. Dla Janka to było też ważne jako kompozytora. Natomiast kompletnie się nie spodziewaliśmy, że jakakolwiek piosenka trafi na listy, a jak zaczęła trafiać na listy przebojów, więc stała się po prostu hitem totalnym i wszyscy wiedzą, o co chodzi.
0: I jak rodziły się kolejne kultowe piosenki zespołu Lady Punk, Janusz Palasewicz opowie wam już jutro parę minut po godzinie 18. A już teraz w Radiu Złote Przeboje prosto ze słonecznej Kalifornii zespół All for One. I swear.

w latach 80. i 90. to on bardzo mocno na Wyspach Brytyjskich promował muzykę reggae. To Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a już za moment z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy pierwsze koncerty Budki Suflera za oceanem. Zostańcie z nami.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
9: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
8: Tak, ciebie stać.
9: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
8: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: złote przeboje w drodze.
1: Uwaga na utrudnienia na drogach ekspresowych na S5 w Wielkopolsce na węźle Kleszczewo. Po pożarze samochodu zablokowane są prawy pas i pas włączania w kierunku Gniezna. Utrudnienia mogą potrwać nawet do późnego wieczora. Na S19 koło Sokołowa Małopolskiego po zderzeniu osobówki z autem dostawczym zajęty jest jeden pas w kierunku Lublina. Podobnie na S3 koło Zielonej Góry po kolizji dwóch aut jeden pas jest zablokowany w kierunku Legnicy.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Cała płyta, na której znalazła się ta piosenka Budki Suflera, została zrealizowana w legendarnym warszawskim studio Buffo. To bal wszystkich świętych w radiu Złote Przeboje. Przy okazji Budki zapytałem niedawno Krzysztofa Cugowskiego, czy pamięta jeszcze ten czas, kiedy razem z zespołem wyleciał za ocean, żeby koncertować dla tamtejszej Polonii. Jaka była jego reakcja, kiedy chodząc po ulicach na przykład Nowego Jorku, wchodząc do sklepu, zobaczył nie puste, ale pełne półki.
1: Z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie... Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok. To wszystko jakiś absurd zupełny.
0: Na szczęście to już tylko historia. A teraz piosenka, którą idealnie słuchacie leżąc na hamaku w cieniu drzew. To zespół The Crowded House.

nigdy nie wyruszyli w trasę koncertową. Wielokrotnie w wywiadach powtarzali, że ich muzyka najlepiej smakuje w muzycznych klubach. To Lip Sync w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, która pojawiła się w kultowym musicalu Grease. Premiera filmowa tego musicalu odbyła się 48 lat temu. To już teraz dajcie głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, bo w waszych głośnikach Olivia Newton-John i John Travolta.

0: wolnym czasie lubi fotografować, a jego zdjęcia, słuchajcie, trafiają do galerii na całym świecie. To Kanadyjczyk z krwi i kości, Bryan Adams w radiu Złote Przeboje, a do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Złote Promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Chcesz poznać unikalne miejsca? Chcesz wiedzieć, co znaczy czynna ochrona w Wolińskim Parku Narodowym? Chcesz zrozumieć, o co w ogóle chodzi w Parku Narodowym? Już w sobotę 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkową akcję czynnej ochrony Muraw, podczas której poznasz niezauważane bogactwo wielu ciekawych ludzi, no i dowiesz się, czym są Murawy, a przy okazji spalisz kilka kalorii. Czynna ochrona Muraw. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
9: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Reklama.
19: Letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
20: Sport w 30 sekund.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystywanie powtórek wideo w europejskiej piłce ma stać się szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż 60-90 sekund, poinformował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje plany już w tym sezonie. LeBron James, czyli najlepszy strzelec w historii koszykarskiej ligi NBA, zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko obrońcom tytułu, czyli New York Knicks 20 października. Organizatorzy opublikowali dziś zapowiedź nadchodzącego sezonu.
20: Pogoda.
19: Nadchodząca noc pogodna, jutro sporo słońca w całym kraju, najwięcej będzie go jednak na południu i tam będzie najcieplej, w okolicach Opola i Katowic. Termometry pokażą nawet do 25, najchłodniej nad samym morzem. W okolicach Rewala i Mielna termometry wskażą zaledwie do 18.

0: Jedynka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk jestem, Paweł Stasiak też, studio Radia Złote Przeboje. Hej, hej, dzień dobry wieczór.
1: Też jestem, witam serdecznie wszystkich.
0: Kiedy tak naprawdę, kiedy jest dobry okres, kiedy jest dobry moment dla muzyka, żeby sobie zrobić przerwy i odpocząć?
1: To zależy chyba, jaką muzykę wykonuje w naszym kraju, bo wiadomo, że w wakacje wykonawcy muzyki tak zwanej popularnej, do której my się zaliczamy, raczej mają wszystkie terminy wakacyjne zajęte. To znaczy od początku maja do końca września każdy weekend jest to weekend koncertowy, albo są to koncerty plenerowe, albo koncerty klubowe, albo jakieś eventy. No w każdym razie jest tak, że rzeczywiście gramy non-stop. Zazwyczaj jest tak, że najspokojniej jest w listopadzie i w lutym.
0: Okej.
1: Natomiast nie jest to reguła. Czasami zdarza się tak, że ten listopad nagle też jest zajęty, bo nagle są właśnie jakieś eventy, w których bierzemy udział i jest cały cykl.
0: Bo jeździmy. Koncerty w wakacje to jest jedno, festiwale, koncerty. Koło zakończenia roku, wiadomo, często coś się dzieje.
1: Tak
0: też
1: jest.
0: W międzyczasie trzeba doliczyć moment, że na przykład schodzi się do studia, bo to też jest praca, żeby poświęcić na nagranie materiału, to jeszcze dodatkowo. Więc zastanawiam się, jaki to jest idealny miesiąc, ale wydaje mi się, że to zależne jest od sytuacji, w którym miejscu się znajdujesz.
1: No dokładnie. Na przykład, którzy nie korzystają z tych koncertów plenerowych podczas wakacji, mają więcej do wyboru, bo mają jeszcze chyba te wakacyjne miesiące do wypoczynku i do relaksu.
0: Tak.
1: Bo oni chyba raczej gdzieś tak od września startują z koncertami w dużych klubach i wtedy, jak już wszyscy wrócą, albo nawet w październiku chyba, bo to chodzi też o studentów, którzy chodzą głównie na te koncerty. Czy do warszawskiej Stodoły na przykład, czy do każdego innego klubu w całej Polsce, także tak to jest. Przynajmniej ja chodziłem, no więc mniej więcej w ten sposób ten kalendarz się przedstawiał. Ale to myślę, że oni by więcej powiedzieli. U nas jest tak, że no lato jest zajęte, a chyba dwa miesiące zaczynające się na L, czyli listopad i luty.
0: To jest.
1: Zdecydowanie najspokojniej, ale nie ma reguły.
0: Za co tak pokochałeś tą Szwecję? Czy to jest sentyment z racji tego, że nie wiem, czy wpływ miała na to Eurowizja, czy jakieś jeszcze inne rzeczy, czy miłość w ogóle do tego, co powstawało? No bo Szwecja jednak jest miejscem, w którym świetna muzyka się rodziła i rodzi do dziś.
1: To prawda. Wiesz co, chyba podszedłem do tego z zupełnie innej strony. Oczywiście

0: się gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że uwielbiają Eurowizję na przykład i tak, mają ten cały swój Melody Festivalen, który od początku roku jest prezentowany w szwedzkiej telewizji. I jest tych 6 czy 8 koncertów, w zależności od tego, jak oni to sobie przygotują. I na końcu wybierają piosenkę, która będzie reprezentowała. Jest to taki przegląd. Oczywiście nie jest to przegląd tego, co tak naprawdę muzycznie można się spodziewać po Szwecji, bo jest to bardziej przegląd wykonawców, którzy ewentualnie nadawaliby się do tego, żeby pokazać się na Eurowizji, tak, ale też przegląd takich wykonawców, którzy na przykład dawno się nie pokazywali i mają szansę zaprezentować się w konkursie. Może im się coś uda, może się nie uda, ale to, że w ogóle zaprezentują się tam, jest to dla nich już wielką nagrodą. I myślę, że w ten sposób jest traktowane. Zresztą w ogóle zauważyłem, że ciekawe jest to, że wielu wykonawców, którzy już kiedyś brali udział w tym konkursie, już go wygrali, na przykład startują ponownie. Robin Bengston, Carola Ekqvist, czy Mozell Mellof. Z nim akurat było tak, że ostatnio nie przeszedł jako zwycięzca i to było dla niego straszną porażką, ale jeżeli chodzi o innych wykonawców, to tak patrzę tak samo jak Loreen, która wzięła udział dwukrotnie, wygrała, ale w tak zwanym międzyczasie miała też taki epizod, że pokazała się na Melody Festival, moim zdaniem z bardzo dobrym numerem, i nawet chyba nie przyszła do finału. I to nie jest tak, że to są wykonawcy skreśleni. Myślę, że u nas to by była masakra. Od razu by napisali, że
1: no wiadomo,
0: żeby to pakował wam walizki. Dziękujemy panu bardzo za całą działalność muzyczną.
1: Wstyd, nie wracaj do domu.
0: Tak jest.
1: Słynna okładka faktu kiedyś dla piłkarzy.
0: No właśnie. A tutaj jest tak, że po prostu no cóż, mieli coś do zaprezentowania.
1: Tak.
0: Akurat to w danym momencie nie spodobało się. To też nie jest tak, że ta piosenka, która gdzieś tam nie przejdzie w Melody Festival, później na przykład nie jest w czołówce na tym sferie Stop Lista, gdzie się ona pokazuje w sprzedaży singli, czy też ogólnie w popularności piosenek, które się w Szwecji pokazują. Także jestem wielkim fanem ogólnie muzyki. Cieszy mnie, że na przykład oni pięknie podchodzą do tego, że kompletnie nie ma czegoś takiego, że jest czas akurat na jakiś rodzaj, na jakiś taki gatunek, który się totalnie promuje. Jest tak, że jest bardzo ciężki rok i on jest świetnej jakości, wypuszczany ze Szwecji. I są, nie wiem, czy to jest Sabaton, czy też inni wykonawcy, którzy świetnie sobie radzą na listach przebojów na całym świecie. Jest taka muzyka, ja to nazywam szlagier. To są takie trochę dla mnie niemieckie szlagiery, które oni śpiewają w języku szwedzkim. Trochę, nie wiem, blisko takich piosenek, takich Heimat Melodies.
1: Tak.
0: I dla mnie jest to trochę niezrozumiałe, natomiast jest to kompletnie, że tak powiem, w ich percepcji i na to zawsze jest czas, jeżeli chodzi o szwedzką publiczność. Oczywiście są świetni muzycy rockowi, są świetni muzycy klubowi, są świetni DJ-e. Tak naprawdę każdy ma możliwość pokazania się. Pamiętam, taki mój kolega przyjechał, który był początkującym muzykiem i tak zapytali go właśnie, a kim ty jesteś? On mówi, no jestem muzykiem. I co, chcesz być muzykiem tutaj w Szwecji? On mówi tak. No i mówi, no to będziesz. Po prostu. Bo jeżeli chcesz, to masz taką szansę. Dostajesz tę szansę. Masz szansę dostać się do naprawdę fajnych ludzi, którzy są bardzo popularni i mają duże doświadczenie w produkcjach muzycznych. Bardzo chętnie ci przekazują tutaj różne punkty z tych, nie wiem, sposobów nagrań. One nie są proste, bo to, że ktoś ci powie, że musisz nagrać na przykład 18 śladów wokali w odpowiedniej proporcji, to ustawić i dopiero wtedy będzie to brzmiało.
1: Tak.
0: I jak je wyłączysz, mimo że ich totalnie nie słychać, to dopiero będziesz wiedział, że one zapełniają takie miejsce w piosence, że właśnie Jest to szalenie ważne i to jest ten taki sposób nagrywania w Szwecji piosenek. To, że ci to powiedzą i przekażą ci taką wiedzę, to jeszcze nie jest do końca powiedziane, że ty to zrobisz, okay. Bo jest to bardzo trudne do wykonania. Okay. Natomiast już jest to jakiś taki krok do tego, żeby po pierwsze spojrzeć na te nagrania i na podejście ich do tego wszystkiego zupełnie inaczej, bo to są marzyciele. Oni sobie grzebią, drążą i jak tylko mają jakiś pomysł, to oczywiście natychmiast realizują. Pamiętam, brałem udział w takim spotkaniu kompozytorskim, kiedy robiliśmy jakieś tam utwory i nikt nie wiedział, że jestem z Papa Dance oczywiście, tylko że jestem muzykiem z Polski, tak. Mogę coś zaproponować. To było dla mnie takie wspaniałe, że w ogóle...
2: Bez żadnej łatki.
0: Nic, mam czystą kartę i mogę zaproponować różnego rodzaju riffy gitarowe albo na przykład jakiś zupełnie inny tekst, który no tutaj nawet jakbym zaproponował, to myślę, że dziwnie by na mnie spojrzeli koledzy, którzy ze mną by siedzieli w studiu w danym momencie.
2: A to ci powiem, że do tej Szwecji, do tematu produkcji, bo to mnie bardzo ciekawi, strasznie, to o tym za chwilę porozmawiamy, a jeszcze tylko na sam koniec cię zapytam, jak mówiłeś o tym, jak na ciebie patrzą w Szwecji, tak, że nie masz tej łatki, ale teraz tak rozmawiamy i ja teraz na ciebie patrzę w tych okularach. Czy ktokolwiek w życiu kiedyś ci powiedział, że trochę przypominasz Damona Albarna? Zespołu Blair?
0: No nie. Fajnie.
2: To się nad tym zastanów, a my za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Super.
2: Paweł Stasiak, Papa D w Radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Estelmaszczyk jestem, również Paweł Stasiak też w Radiu Złote Przeboje jest, nic się nie zmieniło. To zaglądamy jeszcze do Szwecji.
1: Świetnie.
0: I też mi powiedz, bo tu myślę, że mógłbyś zrobić wykład, zadając bardzo proste, takie typowe pytanie. Jak dużą różnicę w ogóle widzisz przy tym, jak tworzy się muzykę w Polsce, a w Szwecji? Jak pewnie sobie spotkałeś te światy, na pewno miałeś takie rozkminki, będąc tam na to patrząc. Tak bardzo pokrótce, bo wiem o tym, że to jest takie pytanie, że
1: to jest temat rzeka.
0: Ale jeśli ktoś tak siedzi sobie, jesteśmy na takiej, wiesz, pijemy sobie herbatę i rozmawiamy i zadaje takie proste pytanie i tak w dwóch, trzech zdaniach mi pokazujesz różnica.
1: Wiesz, to podstawowa różnica jest taka, że nawet jeżeli siedzą muzycy i mają, nie wiem, podobne pomysły, jeżeli nawet grają na tych samych instrumentach i dzieje się to wszystko w jakimś tam czasie, to kwestia jest tego, że tam jest wszystko logo. Tam jest wszystko tak, że na wszystko jest czas, nie ma pośpiechu i nie ma czegoś takiego, nie ma takiego nerwu i nie ma jeszcze oczywiście czegoś takiego, że dobra, mam pomysł, ale nie wiem, czy on będzie dobry na przykład.
0: Czy mi wypada,
1: czy to próbujemy. Coś takiego. Tam jest dużo przerw też. U nas tych przerw jest mniej, może dlatego, że jest właśnie taka napinka. Tam tych przerw jest dosyć dużo i na przykład jeżeli coś nie idzie, natychmiast po prostu fika. Kawa, ciastko i wychodzimy. Byłem w takim miejscu, które było właściwie tuż przy plaży, więc wychodziliśmy na plażę, rozmawialiśmy i ja mówię, a taki był fajny pomysł na przykład takiego riffu. Ale mówię, ale nie wiem, czy to się sprawdzi. Ale oni mówią, tego nikt nie wie. Musimy to sprawdzić. Zróbmy to. Zróbmy wszystko, co nam przychodzi do głowy. Bez względu na to, tutaj nikt nie powie, że to jest źle. Tutaj nikt nie powie, że to jest słabe. Albo na przykład nikt nie będzie ci wypominał, ty, ale dałeś po prostu ciała. No, to, co zaproponowałeś, to było beznadziejne. Nie. Tam jest coś takiego, że każdy pomysł jest na wagę złota. Dlatego, że nigdy nie wiadomo, do czego doprowadzi dalej. Nawet jeżeli z niego nie skorzystamy w danym momencie, to może doprowadzić do tego, że każdy kolejny krok, który po nim będzie, będzie takim złotym środkiem jakimś, który osiągniemy w tym momencie. Czy to będzie, nie wiem, melodia inna, czy to będzie nagle inne akcentowanie w tekście, czy to będzie, nie wiem, inne brzmienie werbla, że będzie miało dłuższy ogon, czy krótszy, czy będzie dynamiczniejszy, czy nie, czy będzie tam klask, czy będzie, nie wiem, nagle się pojawiał kastaniety. No, może być mnóstwo takich pomysłów, które w danym momencie mogą o tym zaważyć. Natomiast przede wszystkim otwartość. Otwartość, brak napinki i ta otwartość nie wynikająca z tego, że jesteśmy debilami i po prostu bierzemy wszystko do jednego wora. Nie, tylko po prostu otwartość na to, że tutaj nie spotkaliśmy się przypadkowo. Oni w to wierzą, że taki skład dzisiaj jest i ten skład miał się zdarzyć w tym momencie.
0: A też tego, co mówisz, to jest taka bardziej otwarta też głowa na zasadzie, co wspomniałeś wcześniej, że masz jakiś pomysł, to czasami jest, że tutaj, już nawet chodzi o artystycznie, ale zawsze jak masz pomysł, to boisz się wychylić,
1: tak,
0: bo boisz się, że od razu będzie krytyka, a tutaj z tego, co opowiadasz, jest podejście, no dobra, spróbujmy.
1: Tak, tak, tak, tak, to jest bardzo, bardzo ważne i też jest fajne to, bo po takiej sesji, nawet jak człowiek idzie do domu, wiadomo, że tych sesji jest kilka dni pod rząd, one się odbywają, człowiek idzie do domu i już się ładuje kolejnymi pomysłami, bo one po prostu tego doprowadziły. Doprowadza też do tego to, że nie jesteśmy zblokowani, że jednak nasze pomysły gdzieś tam zaistniały, bez względu na to, czy one dalej zostaną wzięte, czy nie. Ale my zostaliśmy wzięci pod uwagę i te nasze rzeczy już się dalej zaczynają ruszać w tym kierunku. Jakby te wibracje zaczynają działać.
0: Ale to jest tak, na pewno, bo gdzieś tam wyczytałem, gdzieś mi mignęło, że przecież siedząc tam i też tworząc i otwierając się na różne rzeczy, to podobno, nie wiem, potwierdź mi to, że jedna z twoich rzeczy produkcji, twoich pomysłów też gdzieś poleciała aż do Azji.
1: To prawda.
0: Tematykę popową też tworzysz?
1: Może tak być. No. Może tak być. Tego się nie dowiemy do końca. Tak. Oczywiście dostaniemy informację i możemy nawet gdzieś usłyszeć tę piosenkę. Tak. Też może być bardzo zmieniona. No, bo umówmy się, że każdy, kto korzysta z publishingu, nie ma konieczności utrzymania w całości aranżacji.
0: Może coś z tego sobie tylko zaczerpnąć.
1: Może zaczerpnąć, może wziąć, nie wiem, refren na przykład i już. A reszta po prostu jest zupełnie inna. Ale no, mimo wszystko jest to no, takie szalenie inspirujące na przykład dla mnie, że są takie możliwości i to, że jak już tam wysiadam z samolotu, to już czuję na przykład to, że jest ta energia takiej otwartości od każdego człowieka, bez względu na to, że,
0: no to, jest super.
1: Że to nie są producenci muzyczni, ani muzycy.
0: Ale teraz sobie myślę, że jak jakaś będzie gwiazda zachodnia, azjatycka, jakakolwiek inna i gdzieś tam zobaczy się wpis Pablo Son, to jest szansa, że to będziesz ty.
1: No tak, tak, tak, zdecydowanie.
0: Bo tak się podpisujesz. Dobra, zaraz wracamy. Paweł Stasiak dzisiaj w programie Cała Muzyka. Słyszymy się za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Strymaszczyk jestem, Paweł Stasiak też w Radiu Złote Przeboje jest.
1: Jestem.
0: Powiedz mi, skąd to się bierze, że my aż tak bardzo romantyzujemy lata 80?
1: Wiesz co, za bardzo się, trudno nad tym nawet tak zastanawiać, bo wiesz, szczególnie ja to w ogóle nie mam dystansu do tego tematu, ponieważ to były te lata, które najbardziej mnie kształtowały, jeżeli chodzi o muzykę i o wszelkiego rodzaju takie emocje artystyczne z każdej strony. No w wieku 82. W roku 82 miałem już 15 lat.
0: Tak.
1: I to był już taki czas, wiesz, rozpoczynała się lista przybojów trójki. Dla mnie to było też strasznie inspirujące. Były listy przybojów, nawet ta lista jedynki, która była podzielona na dziesiątkę polską i zagraniczną. Plus wszystko inne, co się ukazywało, to, że na przykład w pewnym momencie się dowiedziałem, że nie wiem, można słuchać listy przybojów Radia Luksemburg albo listy przybojów Radia BBC gdzieś tam na falach chyba krótkich w środę o godzinie 19:00. To było dla mnie szalenie ważne i to nagle się stało takim rytuałem, że ten wtorek o 22:00 był ten Luksemburg, w środę później o 19:00 BBC. Ja sobie to wszystko zapisywałem. Oczywiście Radio Luksemburg było dosyć tak zagłuszane, że były takie fale po prostu, które przychodziły i odchodziły. Natomiast można było wysłyszeć nagle nowy numer, nie wiem, Tears for Fears, Flock of Seagulls, Heaven 17, Spandau Ballet czy Eurythmics, i to wszystko po prostu człowiek chłonął niesamowicie. No i w ten sposób tworzy się taka legenda wewnętrzna. Nagle po prostu, wiesz, słyszysz znowu ten utwór w radiu, nagle widzisz raz teledysk przy Bach dwójki, bo oczywiście nie możesz sobie tego powtórzyć, i starasz się jak najwięcej zapamiętać. To jest coś niesamowitego. I trzymasz to wszystko w pamięci,
0: tak.
1: Jak znów, nie wiem, masz okazję, żeby to zobaczyć.
0: Wszystko masz się... obraz przed oczami. Wyświetla ci się ten film w głowie.
1: Niesamowity. I masz zupełnie inny też kontakt. Dlatego na przykład wszystko, co słyszę z lat 80.
0: Tak.
1: jest dla mnie kompletnie inne niż dla tych, którzy się w tamtych latach nie wychowali muzycznie. I to zawsze tak będzie. Natomiast no myślę, że czy tak, no nieprzypadkowo nurt New Romantic się pojawił na początku lat 80., bo jednak to byli nowi romantycy i to nie tylko było w tekstach, ale także właśnie w muzyce, która i aranżacjach, które były takie łapiące za serce, mimo tego, że tak naprawdę no to była dosyć mocna muzyka, bo Duran Duran w sumie waliło w bębny dosyć mocno w wielu piosenkach. I ta tematyka nie była za każdym razem taka strasznie, nie wiem, miłosna i romantyczna, raczej często była zbuntowana i wielokrotnie się słyszy przecież, że ten New Romantic jednak wywodzi się też no z muzyki punkowej z Wielkiej Brytanii. Także
0: tak.
1: Jakby nie było, piękne połączenie. W związku z tym myślę, że już nawet to, że takie połączenie nastąpiło i gdzieś tam się rozlały te wszystkie emocje na dalsze lata muzyczne, powoduje to, że kolejni słuchacze w następnych pokoleniach mają do czynienia z bardzo różnorodnymi emocjami. Czymś takim, czego już później nie było. To znaczy było w innej formie, bo wiadomo, że później był jakiś industrial, było disco takie, techno.
0: No tak, wiadomo, eurodance, dubstep tak potem się jeszcze pojawił.
1: A z drugiej strony oczywiście tutaj, nie wiem, Nirvana
0: i cały grunge,
1: dokładnie. Tak. W tym samym momencie tak naprawdę.
0: Britpop.
1: I Britpop. Także no niesamowite jest to wszystko. Natomiast tutaj było dosyć miękko i było beztrosko. I tę beztroskę chyba gdzieś tam przenieśli ci
0: A to
1: muzycy.
0: Akurat idealnie się składa, o czym mówimy, że też ciebie zapytam i podpytam, bo jak tak też rozmawiam i znam ludzi właśnie, którzy nie podchodzą do lat 80. z taką nostalgią jak ty, to lata 80. i ta muzyka, nawet jeśli jesteś urodzony w latach 90. i 2000, widzę i słyszę i też trochę rozumiem, mimo że ktoś nie żył w tych latach, i tak wzbudza pewną nostalgię. To jest niesamowite. I zastanawiam się, czy to też jest jeden z elementów albo jakimś kluczem tego, bo to też mi może ładnie wyjaśnisz. Dlaczego dzisiaj, kiedy włączysz też współczesnych znanych muzyków, już nie chcę tam wymieniać Jessie Ware, Dua Lipa, jeszcze innych, wielu innych, no to włączysz płytę to masz mnóstwo nawiązań do lat 80., trochę 90., trochę teraz też zaczyna wchodzić też moda, tak jak zauważyłem, roku lata 2000 też się pojawiają, więc do złotych przewołów idealny muzyka, bo to, jeśli chodzi o te lata, ale to może mi powiesz, co jest przyczynkiem tego, że ta moda, właśnie taka wielka moda, że co płytę, co artysta, to gdzieś coś musi mieć z lat 80.
1: Wiesz co, mam, widzisz? To musiały być po prostu dobre lata w muzyce. Tak naprawdę wygenerowało bardzo dużo pięknych przybojów, pięknych melodii, a poza tym to były czasy wykonawców, którzy mieli piękną tożsamość. Tożsamość polegającą nie tylko na tym, że pojawiał się zespół i my wiedzieliśmy od razu, co to jest za wykonawca, prawda? Jakie to są twarze, jak są ubrani, jakie mają fryzury. Wszystko było bardzo spójne, ale też barwa głosu, też pewien rodzaj, nie wiem, zagrywek takich muzyków, którzy używali tego, czy w Spandau Ballet, czy w Duran Duran. To jest wszystko do rozróżnienia. To jakbyś, jak słuchasz piosenki któregoś z tych wykonawców, nie pomylisz się. To jest Tears for Fears na przykład i będziesz wiedział, że to jest Tears for Fears. To jest coś niesamowitego. Dzisiaj jest to gdzieś tam strasznie złączone i wielokrotnie jest tak, że już nie mówię o produkcji, której się słucha, że nie wiadomo, co to jest za wykonawca, to wchodzi wokal i też do końca nie wiesz, czy to jest ten, czy inny, ponieważ sposób śpiewania jest szalenie podobny.
0: Bardzo.
1: I ta barwa się też
0: zlewa,
1: tak całkowicie jest połączona z tym podkładem na tyle, że nie wiemy, czy to jest ten facet, czy ta dziewczyna, czy w ogóle to jest facet, czy dziewczyna na przykład.
0: Albo zaraz AI. To nie wiadomo.
1: No właśnie.
0: A jakbyś jednak, tak wracając do lat 80., w zasadzie w nich zostając, co byś przemycił z tamtych lat dzisiaj? Tak ogólnie ci pytam, o cokolwiek, nawet nie musi być związana z muzyką, a czego absolutnie nie?
1: Wiesz co, myślę, że najbardziej by mi zależało na tak zwanym duchu, tym vibe, który był w latach 80. To było tak, że nie było wyścigu. Nie było czegoś takiego, że ktoś musiał być najlepszy. Właściwie ważne było to, że wydawało się piosenki, miało się tę szansę, wychodziło się na scenę, miało się, nie wiem, zaplanowaną trasę koncertową. Tych koncertów było bardzo dużo, nie wiem, graliśmy w rekordowym momencie do 6 dziennie, ale to było tak, że wokół nas ta aura tej właśnie takiej trochę, nie wiem, czy to była niewinność, ale na pewno beztroska i pewnego rodzaju taki brak też agresji wobec wszystkich innych, nie wiem, którzy też, nie wiem, czy tworzą coś, czy nie tworzą, czy nawet przychodzą na koncert. To nie było coś takiego. To było bardzo takie szalenie ważne. I myślę, że od tego trzeba by w ogóle zacząć, bo myślę, że też bez tego tych lat 80. nie byłoby, bo nie byłoby możliwe stworzenie takiej muzyki i takiego klimatu, czy nawet dobierania barwy, czy sposobów grania, czy nawet na syntezatorze, czy nawet to, że te klawisze się pojawiły, które się nosiło jak gitary, które później przejęło disco polo, natomiast tak naprawdę to są przepiękne instrumenty, które mają ładne barwy.
0: Tak, zwłaszcza jak się odpowiednio wykorzysta. Tak.
1: Dokładnie. I świetnie to wygląda na koncercie też.
0: Tak, dobrze to wygląda.
1: Klawiszowiec nie jest uwiązany do stojaka, tylko może wyjść do publiczności.
0: I się przejść z tym. Tutaj tak zrobić solówkę na tych klawiszach, tak. Dokładnie. Naprawdę. A czego byś nie wziął, nie, z lat 80.
1: Wiesz co, jestem człowiekiem, który nie patrzy na jakieś takie negatywy i staram się przechodząc przez różne etapy mojego życia, bardziej patrzeć na to, co dostałem dobrego, niż co mi nawet, nie wiem, przeszkadzało, czy co było złe. Bo to złe, nawet jak będę to rozpamiętywał w jakikolwiek sposób, jeżeli chodzi o pewien rodzaj doświadczenia i to, żeby nie popełniać pewnych błędów, to myślę, że mechanicznie i tak już tego nie zrobię. Natomiast rozpamiętując te wszystkie inne rzeczy, które były złe, będę tylko tak naprawdę dawał im dużo dobrej energii, żeby one będą rosły.
0: Okay.
1: A dla mnie to po prostu jest kompletnie nieistotne.
0: A to fajne podejście, takie nieoczywiste w sumie się wydaje, tak? Żeby myśleć tylko i wyłącznie, wiesz, znaczy starać się do przodu, a nie rozkminiać to, co złe. Dobra, wracamy za chwilę. Ostatnia część. Paweł Stasiak dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote. swoje, więc za moment się ponownie usłyszymy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak. Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.

0: muzyka w Radiu Złote Przeboje, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Paweł Stasiak
1: obecny,
0: też obecny, dokładnie, lista sprawdzona, jesteśmy. Tak powoli kończąc, też jest to ważny rok na pewno, bo 86 rok to poniżej krytyki, więc 40 lat, tak, jeśli chodzi o to, ile już upłynęło od wydania tego okrążka. Ja sobie tak sprawdziłem na szybko w kalendarium, 86 rok, grupa Queen i zespół Wham zagrały ostatni koncert w swoich karierach, powstała grupa Roxette i był jeszcze ten taki kontrowersyjny koncert też Lady Punk we Wrocławiu, a to nie wracajmy.
1: 1 czerwca. Zresztą.
0: No zresztą. Mhm. 86 rok, ty masz taki flashback, żeby pamiętać coś takiego jeszcze z tego roku twojego?
1: Mojego. Wiesz co, ja miałem swój pierwszy koncert jako wokalista z zespołu Papa Dance. Byłem wtedy przedstawiony na żywo, w sensie takim, że wystawione na scenę.
0: Tak.
1: Było to niesamowite przeżycie, ponieważ odbywał się to koncert na stadionie ŁKS w Łodzi. Było tam 35 tysięcy ludzi na widowni. Obok mnie na scenie zespół The Stranglers, Tracy Allman, Cora Manham i nagle ja też, tak, z piosenkami z płyty Poniżej Krytyki, która wtedy nawet jeszcze się nie ukazała, tylko było znane na History, chyba Miłość Walkmana, która nawet się nie ukazała, nie zmieściła się na tę płytę oraz właśnie wchodziła do rozgłośni radiowej, właściwie jednej.
0: Tak przedpremierowo tak naprawdę było.
1: Tak, była Olala i jeszcze jakieś piosenki. Słuchaj, byłem tak zdenerwowany, że nie wiedziałem za bardzo, co będę w ogóle robił, bo wiesz, z jedną piosenką można wyjść, ale 4-5 to jest już tak, że trzeba się jakoś zająć sobą, publicznością, no i swoim ciałem przede wszystkim na scenie. I Kostek Kyriadis zaproponował mi swoje, no wiesz sobie tamburyno. Mamy takie duże tamburyno, będzie trochę inaczej też wyglądało. I rzeczywiście zabrałem to i uderzałem wpierw w rękę, a później jak już mi się znudziło, uderzałem w udo.
0: Tak.
1: Słuchaj, nawet sobie nie wyobrażasz, jakiego siniaka miałem po tym wszystkim, kompletnie nie odczuwając tego podczas tego koncertu. I oczywiście po koncercie najwięcej to było widoczne. No już wieczorem się gdzieś tam się złapałem, że coś jest dziwnego z moją nogą. Tak. Następnego dnia wszystkie kolory tęczy. Także naprawdę było to coś niesamowitego. Przeżycie ogromne, bo to wiesz, no nie dość, że wychodzi się z większością premierowych utworów, wychodzi się przed publicznością o typu 35 tysięcy, no i jeszcze masz takich artystów obok siebie, którzy w dodatku, no, byli artystami, których świetnie znały z ich piosenek, z wykonań różnego rodzaju. Jeszcze chyba akurat, nie wiem, całkiem niedawno był Midnight Summer Dream na pierwszym miejscu listy przybojów trójki zespołu The Stranglers i myślę sobie, ja pierdykam, co ja tutaj robię.
0: Jestem w sklepie z cukierkami.
1: Tak. Jeszcze dostałem tyle i mogę zjeść.
0: Dokładnie, to jest przeżycie. Dobra, to na sam koniec też do współczesności przejdźmy. Wakacje, w sumie zaczęliśmy od tego, co się w danym momencie robi. Mamy wakacje, więc też będzie szansa zobaczyć wasz występ, już tutaj dodam, 16 sierpnia, plaża Wawer. Jeśli się gra w wakacje, to jak się tworzy playlisty, to mam wrażenie, że wtedy dobiera się właśnie takie kawałki, żeby ludzie się mogli bawić totalnie.
1: No tak chcielibyśmy zawsze, ale powiem ci, że trudno jest inaczej ustawić playlistę z naszych piosenek. Bo tak naprawdę, wiesz, nawet jak zaczniesz Monalizą, to jeszcze masz maxi singla, jeszcze masz Najstory, Nietykalnych, Ocean Wspomnień, czyli Szary, Wiórje, Pył, masz Historyjkę Stali Kart, masz mnóstwo innych piosenek, które i tak zaśpiewa z tobą publiczność w każdym momencie koncertu. Czy to będzie jeszcze Panorama Tatr, czy Kamikadze, czy Królowa Fal, można tutaj wymieniać, to są właściwie takie hasła, które...
0: No też wymieniłeś całą playlistę.
1: Powinny wiele powiedzieć. Mamy 17 piosenek, jeżeli chodzi o nasz koncert. Czasami pokazujemy też coś nowego, gdzieś tam między tymi utworami, żeby pokazać, że nie odcinamy tylko kuponów od...
0: A tym bardziej, że niedawno się pojawił nowy singiel.
1: Tak jest, tak dokładnie. Jest. Także piosenka Goń, Goń, myślę, że też się tam pojawi. I piosenka Pamiętasz Mnie, może z Papa Dance.
0: Tak jest.
1: Jest taki utwór, którym rozpoczynamy koncerty letnie w tym roku. Także totalne the best of i myślę, że jeżeli ktoś wybiera się to niech nie ubiera się zbyt ciepło, bo to będzie kompletnie niepotrzebne.
0: Zresztą nie będziecie sami, bo też z tego co patrzyłem, bo już pojawi się Just Five, więc...
1: To już przed nami.
0: Tak jest, więc będzie szansa się pobawić, więc pamiętajcie o tym. Plaża Wawer, występ 16 sierpnia, Papa D, Just Five. No i będzie się działo, jak sam zresztą przed chwilą o tym powiedziałeś.
1: Gorąco zapraszam, mam nadzieję, że będziecie z nami, a słuchacze Radio Złote Przeboje powinni wiedzieć, o co chodzi.
0: Oj, na pewno wiedzą. No i też mam nadzieję, że coś się szykuje, tak już kończąc, ostatni raz kończąc, że coś się szykuje takiego większego, jeśli chodzi o nowości od was. Czy nie?
1: Spektakularnego.
0: Spektakularnego.
1: Tak jest. No, powiem tak, mamy cały zapas nowych piosenek i tak naprawdę...
0: Z czasem nie zawahasz się ich użyć. Pewnie.
1: Czekamy na to, żeby po prostu otworzyć tę puszkę i niech one po prostu wypływają do publiczności. Cieszymy się z nich, z każdego tak naprawdę, bo każdy jest inny i mam nadzieję, że mamy jeszcze taki projekt, mogę powiedzieć, który chcemy zrealizować, który się nazywa Poniżej Krytyki Volume 2. I on jest w tej chwili przygotowywany i myślę, że to będzie też interesujące dla tych, którzy słuchali nas w latach 80. albo lubią te barwy z tamtych czasów.
0: O, to fajna taka kontynuacja po latach. To tak trochę hip-hopowo bym powiedział, tak lubią raperzy też robić.
1: Super. Może zaprosimy.
0: O, ja czekam, to byłoby świetne połączenie. Paweł Stasiak, dzisiaj w programie cała muzyka Radio Złote Przeboje. Dzięki ci wielkie.
1: Wielkie dzięki.
0: Kibicuję, czekam na płyty, na kolejne single. Mariusz Telmaszczyk, dziękuję.
1: Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
9: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak, Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
10: Reklama.
11: Późny wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 21, a już za kilka minut. Niezwykła historia artysty, który z wykształcenia jest jubilerem. To będzie spotkanie z Arturem Gadowskim, a na tą cudowną podróż po jego największych złotych kawałkach zapraszam w imieniu Tomka Brela.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma jakiś początek. U bohatera dzisiejszego wydania muzyczna przygoda rozpoczęła się od podsłuchiwania innych. A wszystko dzięki wycieczce do Krakowa. Artur Gadowski. Owa tajemnicza historia wcale nie jest taka skomplikowana, a zaczyna się, kiedy Artur Gadowski był jeszcze dzieckiem.
2: U mnie się zaczęło w 6 klasie podstawówki. Mojej kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami. I tam było, nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy. A tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No, powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać. I tak jest do dzisiaj.
3: Bez tej
1: i jak się okazuje, bardzo niewiele czasu minęło od podsłuchiwania innych do tworzenia muzyki samemu. Pierwszą kapelę Artur Gadowski założył bardzo wcześnie.
2: Po pierwszą założyliśmy w podstawówce w 8 klasie z moim kolegą, z Marcinem Mazurem. Pozdrawiam Marcina, jeśli słucha. Marcin, znaczy no nie mieliśmy zespołu, no właściwie to był duet, ale zakładaliśmy zespół, tak? Ani on nie potrafił grać na niczym, ani ja nie potrafiłem grać na niczym. Więc mieliśmy świetny start. Mogliśmy zrobić wszystko, osiągnąć wszystko, naprawdę. Startowaliśmy od zera, więc no wiesz, potem jakoś nasz ten zespół się rozleciał.
1: I co ciekawe, nazwy pierwszej kapeli Artur Gadowski nie pamięta, natomiast jeżeli chodzi o drugi zespół, to już jest zdecydowanie lepiej. Drugi zespół Artura Gadowskiego nazywał się Kurcze Blade.
2: W Kurcze Blady to już było gorzej, bo już poznałem 4 funkcje na gitarze. To już było trudno, wiesz, nie? To już okazało się, że ten sukces jest coraz dalej. Może masz

0: miłości brak.
1: I pomyśleć, że Artur Gadowski, a właściwie rodzice Artura Gadowskiego, nie planowali dla niego kariery muzycznej. Gdyby zajrzeć do szuflady z dyplomami ukończenia szkół, no to znaleźlibyśmy kilka niespodzianek. Choćby zawód Artura Gadowskiego, ten wyuczony.
2: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
1: No i aż prosi się zapytać, czyj to był pomysł?
2: Moi rodzice tak sobie wymyślili, bo to był, wiesz, no, początek lat 80., a to trzeba było mieć jakiś zawód, który mógłby w przyszłości, wiesz, no, zaprocentować. No i tak, wiesz, nie chcieli, żebym się absolutnie zajmował muzyką, dlatego że moja mama po szkole muzycznej, po wokalu, no, nie odniosła nigdy sukcesu w życiu, tak, nie zajmowała się muzyką. Tata flecista z zawodu, tak? Grał przez większość życia, ale też jakby bez jakichś większych sukcesów, więc po prostu nie chcieli, żebym się zajmował muzyką, bo uważali, że to będzie w moim przypadku strata czasu i rozczarowanie i po co mi to? Słynne zdanie mojej mamy, tak, dziecko, no, z muzyki to chleba nie ma.
1: I jeżeli chodzi o doświadczenie Artura Gadowskiego zawodowe w pracy jako jubiler, no to jest z tym podobnie jak z doświadczeniami doktora Albana, jeżeli chodzi o stomatologię.
2: Właściwie nigdy nie pracowałem w zawodzie. Ja jakby to, wiesz, równolegle się działo. To chodziłem do szkoły, uczyłem się, chodziłem na warsztaty. Znaczy warsztaty polegały na tym, że się pracowało oczywiście w zakładzie jubilerskim, tak? Tam się zdobywało tą wiedzę praktyczną i umiejętność, wiesz, zrobienia różnych rzeczy.

0: koniec szkoły, wiesz, egzamin. Egzamin czeladniczy, który, w którym trzeba było wykonać właśnie, wiesz, tam odpowiedni wyrób i tak dalej, zaprojektować go. No to, i to jest wszystko, z czym miałem do czynienia tak naprawdę w jubilerstwie.
1: Jak już wiemy, Artur Gadowski w zawodzie nie pracuje, natomiast wracając jeszcze do początków muzycznych, to też okazuje się, że Artur Gadowski na początku nie myślał o śpiewaniu. Śpiewanie właściwie też było przez przypadek.
0: Zgłosiliśmy się z zespołem na jakiś tam przegląd, wiesz, amatorski. To był przegląd zespołów szkolnych, to się tak nazywało. Koledzy stwierdzili, że no to ja będę śpiewał, nie? No, więc tak zacząłem, wiesz, próby jakieś tam z głosem. Nie miałem zupełnie pojęcia, że śpiewam, ale nie wiedziałem o tym jeszcze. No i moja mama właściwie, wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, która, wiesz, chodziła do szkoły muzycznej, uczyła się śpiewu i powiedziała: dziecko, dobra, jak już masz śpiewać, to może ja ci coś wytłumaczę, chociaż jakieś podstawy, wiesz, mam oddech i tak dalej, no. Jak postawić dźwięk, no.
2: Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąć.
1: Artur Gadowski, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Jeżeli chodzi o pierwsze sukcesy przed szerszą publicznością, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że zespół, który próbował swoich sił w Jarocinie, pojawi się na scenie w Opolu.
0: A to też był, to było też wynikiem tego, że wzięliśmy udział w czymś, co się nazywało Ogólnopolski Przegląd, czekaj, OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Polskiej Piosenki. To były takie, wiesz, tam najpierw jakieś tam miejskie kwalifikacje, potem jakieś wojewódzkie, regionalne i później ogólnopolski finał we Wrocławiu. Przed tym finałem były jeszcze warsztaty, które zresztą bardzo fajne, bo to można było się naprawdę wiele nauczyć, a wiesz, mieliśmy takich nauczycieli jak na przykład Grzegorz Ciechowski i wiesz, i wtedy wiesz, no i mówię, no to były fajne czasy, no mówię, te warsztaty trwały, zdaje się, 2 tygodnie, coś takiego, i przygotowywały nas też do tego jakby finału we Wrocławiu. Wszystkich, którzy tam brali udział. Ten finał wyłaniał tak zwaną złotą dziesiątkę, tak? Czyli po prostu 10 wykonawców, czy to zespołów, czy wykonawców, nie miało znaczenia, bo tam były też osoby, wiesz, śpiewające solo, były zespoły. W każdym razie liczba 10, tak? No i my znaleźliśmy się w tej dziesiątce, co automatycznie pozwalało nam wziąć udział, znaczy starać się o wzięcie udziału w koncercie debiutów w Opolu. No i też zgłosiliśmy się, wiesz, no, cóż mamy do stracenia, spróbujemy. No i zagraliśmy tam i ja dostałem tam, znaczy nie jako zespół, tylko ja, jak debiut, za debiut estradowy dostałem jako wokalista po prostu nagrodę i od tego się właściwie zaczęło wszystko.
1: I to oczywiście nie koniec historii Pewnego Razu w Muzyce. Dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski. Zaglądając do jego biografii, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Artur Gadowski jest człowiekiem poszukującym. Mieszkał w Radomiu, w Szydłowcu, krótko w Warszawie, a następnie w Łodzi. No i jeżeli chodzi o miasto Łódź, Artur Gadowski twierdzi, że jest to miejsce absolutnie magiczne, w którym zdarzyć się może wszystko.
2: Bałuty to jest dziwne miejsce. To miejsce dziwne jest. Ja, jak już mieszkałem kilka lat na Bałutach, kiedyś wieczorem, wiesz, gdzieś tam na stacji benzynowej, będąc po coś tam, czego zabrakło w domu, a może paliłem wtedy jeszcze, może po papierosy jechałem, no coś tak, mogło tak być. Gdzieś tam w nocy właśnie, wiesz, na stacji benzynowej rozpoznali mnie policjanci, którzy tam akurat patrolowali też i akurat też znaleźli się na tej stacji benzynowej, bo tam i tak mnie rozpoznali, że to, skąd ja się tu wziąłem, że to fajnie w ogóle. Ja mówię, no fajnie, ja tu mieszkam. A on tak żartuje pan. Ja mówię, nie żartuję, no mieszkam, no fajnie tu jest. I tak patrzyli na mnie, taki, wiesz, miałem wrażenie, że patrzą na mnie jak na debila, ale no wiesz, no cóż, dlatego mówię, no co zależy z tymi Bałtami, różnie bywa. No wiesz, no, ale z drugiej strony w Polsce w ogóle jest dziwnie, w niektórych miastach, tak? No to w Łodzi też jest dziwnie, no to widzisz, dziwne rzeczy niebezpieczne i straszne dzieją się na Piotrkowskiej, no wydawałoby się, wiesz, no. Ja co prawda też na tych Bałutach takich głębokich też nie mieszkam. Ja mieszkam, wiesz, tam na tak zwanych nowych Bałutach, czyli tam już jest tak trochę

0: A skoro już mowa o niezwykłych miejscach w Polsce i na świecie, to pewnie tylko najbardziej zagorzali fani pamiętają, że Artur Gadowski koncertował z zespołem po, uwaga, uwaga, Związku Radzieckim.
1: Związek Radziecki to był pomiędzy Opolem a finałem tego MPP, między Wrocławiem a Opolem, tak jakoś się zdarzyło, że tam w tak zwanym międzyczasie pojechaliśmy na jakieś koncerty. To pierwszy raz, bo tam byliśmy w sumie z dwa razy albo trzy.
2: Potem,
1: no, śmieszne miejsce było wtedy. To taki moment przemian, kiedy już rządził w Związku Radzieckim Gorbaczow, kiedy się to wszystko już rozpadało, nie? Tam nie było niczego. Nie wiem, jak jest teraz, nie mam pojęcia, bo od tamtych czasów, czyli od 20 tych paru, 7 lat praktycznie w tej chwili, ja tam nie byłem, nie ciągnie mnie tam absolutnie, ale nie było tam fajnie wcale. Nasza publiczność była znakomita, ludzie reagowali świetnie w ogóle na muzykę. Zdarzało nam się, że graliśmy, a jakby naszymi supportami były rosyjskie kapele, po prostu znakomici muzycy, no, zresztą świetnie grający.
0: Artur Gadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Słuchając i czytając liczne wywiady Artura Gadowskiego, można odnieść wrażenie, że kocha podróże, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat wakacji. No i okazało się, że Artur Gadowski ma niezwykłe wspomnienia związane z wakacjami w Polsce jeszcze w czasach, kiedy był dzieckiem.
3: Ja lubiłem bardzo jeździć, wiesz, w latach 80. Z rodzicami jeździłem co roku na... Ponieważ ja jestem astmatykiem, alergikiem, ja potrzebowałem dobrego powietrza, żeby się jakoś uodparniać i na wdychać jodu, uodpornić na przeziębienia, które potem się zaczynały, wiesz, jesienią. Jeździłem z rodzicami na Hel. Fantastyczny czas, w ogóle wspominam to bardzo, bardzo fajnie. Nawet śmiesznie tak pamiętam takie sytuacje typu, wiesz, ze stanu wojennego, kiedy u stan wojenny i na Helu była, we Władysławowie stał szlaban po prostu, który był zamknięty i nie można było wjechać na Półwysep Helski. Trzeba było dostać odpowiednią przepustkę i tak dalej, żeby się tam dostać. To pamiętam i to był taki fajny czas, który zawsze miło wspominam i zawsze z chęcią wracam na Hel czy na Półwysep Helski w ogóle, nad Polskie Morze. Jest mi to bliskie sercu, naprawdę bardzo miejsce.
0: No a skoro już tematy wakacyjne nam się pojawiły, to Artur Gadowski do dzisiaj wspomina tak zwane wakacje życia, które postanowili sobie zafundować, kręcąc teledysk do jednego z przebojów w Stanach Zjednoczonych. Panowie urwali się z planu na dobre 2 tygodnie.
3: Pierwszy raz z zespołem IRA pojechałem do Stanów Zjednoczonych na koncerty. Po 2 tygodniach zespół wrócił do Polski, a ja i jeszcze Wojtek Owczarek, nasz perkusista, Wojtek został ze mną i polecieliśmy do Los Angeles, do Kalifornii, żeby nakręcić teledysk do piosenki Ona jest ze snu. O, i to był wyjazd życia, tak. To zobaczyłem taką Amerykę jak w filmach, jak z filmu w zasadzie, pustynie Joshua, Tame Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy, no wyprawa niesamowita, wiesz. Też ta realizacja tego klipu też trwała 2 tygodnie, więc po prostu to sporo czasu było na zwiedzanie przeróżnych, przedziwnych miejsc, przedziwnych takich właśnie, wiesz, ale zwiedzanie w taki sposób bez... Niezorganizowana wycieczka to była, tak? Tylko, wiesz, zastanawialiśmy się, no dobra, to co byśmy dzisiaj mogli zobaczyć, nie? No to ruszamy. No i, wiesz, taka wyprawa, troszkę fajnie.
0: No i tak w sposób mistrzowski można połączyć przyjemne z pożytecznym. Artur Gadowski dzisiaj głównym bohaterem pewnego razu w muzyce. Nasza historia jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Chcesz poznać unikalne miejsca? Chcesz wiedzieć, co znaczy czynna ochrona w Wolińskim Parku Narodowym? Chcesz zrozumieć, o co w ogóle chodzi w Parku Narodowym? Już w sobotę 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkową akcję czynnej ochrony Muraw, podczas której poznasz niezauważane bogactwo wielu ciekawych ludzi, no i dowiesz się, czym są Murawy, a przy okazji spalisz kilka kalorii. Czynna ochrona Muraw. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
11: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak, Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Artur Gadowski i zespół Ira, który został założony pod koniec lat 80. w Radomiu. Byliśmy w Radomiu, byliśmy już muzycznie w Opolu, a także w Łodzi i we Wrocławiu, a nawet w Związku Radzieckim. Nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, o którym Artur Gadowski bardzo często w wywiadach opowiada.

0: Podróż za ocean. Artur Gadowski, właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych, zafundował sobie przed laty wakacje życia, ale jak się okazuje, za oceanem również ciężko pracowali.
1: Teraz pracowaliśmy Polaka z kolegą, wiesz, z basistą. Więcej nie. Potem załapaliśmy pracę właśnie, wiesz, z tymi latynosami w takiej firmie. Już nie pamiętam, jak się tam nazywali, ale no, ja nas przyjął. Mówi tak, dobrze, mówi, ale ja was przyjmę. Nie mam za bardzo, mówi, pracy, ale przyjmę was na 2 tygodnie, ale szukajcie sobie w tym czasie pracy, wiesz, no. Dobra, no to. Ale myśmy tak pracowali przez te 2 tygodnie, że on potem, wiesz, bo to była podpucha, on po prostu przyszedł i powiedział, że dobra, chłopaki, to macie u mnie stałą pracę, nie? Po czym nagle potem się, wiesz, tam wykazało, że tam troszeczkę jesteśmy bardziej pracowici niż nasi koledzy latynosi. To on już nam od razu zmienił, wiesz, miejsce, mówi, a to już teraz to wy będziecie samodzielni, wiesz, to macie tutaj do dyspozycji klucze, budynek, w ogóle, wiesz.
0: No, ale na szczęście Artur Gadowski stwierdził, że muzyka to jest jego powołanie. Kilka dekad działalności w zespole IRE, mnóstwo płyt, również działalność solowa. I właśnie z płytą solową wiąże się niezwykła historia dotycząca piosenki Szczęśliwego Nowego Jorku.

W ogóle wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat, pamiętam wtedy, wiesz, nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i właśnie, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej. I poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta, jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.

0: brak.
1: Na pewno nie brak w biografii Artura Gadowskiego historii niezwykłych. Wystarczy wspomnieć choćby pamiętny support zespołu Aerosmith. I co ciekawe, Artur Gadowski opowiadał, że powtarzał w licznych wywiadach, że jego marzeniem jest zagranie przed Aerosmith. I okazało się, że właściwe osoby musiały to usłyszeć.
2: Oj, to ogromne przeżycie, ale fajne wspomnienia, bo no nie mogliśmy w to uwierzyć, że takie wielkie gwiazdy ze świata po prostu. A dwa lata wcześniej na przykład ja powiedziałem w jakimś tam wywiadzie, ktoś mnie zapytał, jakie jest moje marzenie, wiesz, takie estradowe, nie? Moje marzenie byłoby na tej samej scenie wystąpić, no, co Aerosmith. No, tak rzuciłem w ogóle, wiesz, nie tam myśląc o tym, że to w ogóle kiedykolwiek może stać. I po czym minęło dwa lata i ciach, proszę bardzo, wiesz. Dostajemy zaproszenie, żeby zagrać jako support. To w ogóle było fajne. Poznaliśmy, wiesz, kolegów zespołu, mogę tak powiedzieć, w tej chwili, wiesz, zespołu Aerosmith. To nie mogliśmy właśnie w to uwierzyć, wiesz, bo nam różni ludzie naopowiadali różnych rzeczy, że absolutnie my nie będziemy mieć z nimi żadnego kontaktu, w ogóle zero. Zapomnijcie w ogóle żadnych zdjęć, żadnych filmów, nic. A tu jest tak, że wiesz, my przyjeżdżamy do hotelu, wiesz, meldujemy się, a tu nagle, wiesz, w otoczeniu jakichś tam paru osób podchodzi do nas to Steven Taylor. Mówi, cześć, mówi, gramy jutro razem, nie? Ja mówię, tak, tak, szczęki w dół, tak, wiesz.
1: Ale ta historia ma dalszy ciąg, bo Steven Taylor zadał jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne.
2: A co robicie wieczorem? Nic. O, no to zapraszam was, jesteście naszymi gośćmi, wiesz, do klubu. Tak po prostu, wiesz, siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach, no. I ja zadałem wtedy pytanie, mówię, tak, mówię, wiesz co, dla mnie to jest, mówię, niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś, w ogóle z jakimś obcym kraju, wiesz, egzotycznym, jak Polska, nie? Jak kumpel, wiesz, kolega, wiesz, ze strady, tak? A Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie? Wiesz, i to jest wszystko na temat, wiesz, wielkości człowieka.
3: Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze. Oficjalny start zespołu IRA to rok 1987, a nie był to przecież pierwszy zespół Artura Gadowskiego. No i przez wszystkie te lata uzbierało się mnóstwo niezwykłych historii. Choćby anegdota związana z pewną fanką, która bardzo chciała być przez Artura Gadowskiego adoptowana.
2: Przyjechała do mnie, stanęła w drzwiach, wiesz, i mówi: cześć, no przyjechałam, pomyślałam, że jesteś taki fajny, że mnie zaadoptujesz. No coś takiego mniej więcej, no. Potem się okazało, że ja, wiesz, jakiś tam miesiąc wcześniej, po koncercie w Toruniu, tam już rozdając autografy, robiąc sobie jakieś zdjęcia z ludźmi i tak dalej, zamieniłem z nią kilka słów, coś tam rozmawiała ze mną o czymś i stwierdziła, że no taki fajny jestem, ona ma takie słabe życie, że w zasadzie to ja bym był najlepszym tatą. Najbardziej to się ucieszyła moja żona.
1: No niestety adopcja nie przebiegła do końca tak, jak sobie owa fanka to wymarzyła.
2: Nie zaadoptowałem, okazałem się niefajny jednak. I następnego dnia dałem jej pieniądze, wsadziłem do, wiesz, autobusu do Torunia i...

0: karierze Artura Gadowskiego nie brakowało niezwykłych zbiegów okoliczności i licznych chwil zaskoczenia. Jak przyznał kiedyś, bardzo zaskoczyło ich właśnie, że piosenka Wybacz odniosła aż tak wielki sukces.
1: Sukces tego utworu zaskoczył nas totalnie. To znaczy, że to skala w ogóle, wiesz, sukcesu tej piosenki, bo my wiedzieliśmy, że to jest dobry utwór, wiedzieliśmy, że na pewno, wiesz, no bo tam naszym znajomym się podobał, którym puszczaliśmy, rodzinie i tak dalej, ale to, no to jest zawsze niby taki dobry, wiesz, probierz. I potem sukces tej piosenki na festiwalu w Opolu, to już był sygnał, że kurczę, rzeczywiście zrobiliśmy coś chyba rzeczywiście fajnego. Miliony odsłon na YouTubie, no, a nas też robi wrażenie, to nie spodziewaliśmy się tego.
0: Artur Gadowski przyznał, że czasami ma wrażenie, że sukces danego utworu jest to kwestia szczęścia i ludzi.
1: No tak, tak, jest to zbieg okoliczności tak zwany, wiesz, no gdzieś trafiasz na ludzi, którzy ci pomogą, albo takich, którzy ci podłożą nogę, no to wiesz, to zależy na obie strony, to nie jesteś nigdy pewien, wiesz, tak. Znaczy wiesz, generalnie, no to jest tak, w życiu artysty tak jest, no robisz coś i nie masz pewności, czy to, co robisz, będzie docenione przez kogoś, czy odniesiesz tym sukces, czy nie, no to wiesz, no to zawsze musisz się z tym liczyć, no. Nie można wychodzić z założenia, że o Jezu, zrobiłem coś świetnego, na pewno to wszyscy kupią, na pewno wszyscy będą zachwyceni, na pewno wszyscy mnie pokochają. Nie, nigdy nie masz takiej pewności.

0: Jak już słyszeliśmy, dzisiaj Artur Gadowski twierdzi, że część rzeczy, która nam się przytrafia w życiu, to kwestia szczęścia i trafienia na odpowiednich ludzi. I nie inaczej było z karierą Artura Gadowskiego w zespole Ira. Pojawił się na pewnym przeglądzie muzycznym, grając jeszcze w zespole, który z Irą nie miał nic wspólnego.
1: To akurat był zespół Landrynki dla dziewczyn. Ostatni zespół przed mój, w którym byłem, przed pojawieniem się w zespole Ira. No bo wystąpiliśmy na tym przeglądzie, a na przeglądzie w jury siedział Kuba Płucisz, założyciel zespołu Ira, tak? Wtedy już zresztą Ira była takim zespołem w Radomiu już dosyć znanym. To nie jest tak, że to się od momentu mojego pojawienia się w tym zespole datujemy, w ogóle powstanie zespołu.
0: Ale faktem jest, że obecnie po wielu, wielu latach zespół Ira kojarzy się chyba przede wszystkim jednak z Arturem Gadowskim.
1: Znaczy ze mną się kojarzy, bo jakby pierwsze takie zawodowe, działania, debiut w Opolu, 88 rok i właściwie od tego momentu datujemy, karierę, tak, zespołu Ira, no, nazwijmy to tak. Więc jak obchodzimy jakąś rocznicę, to zawsze to odliczamy od 88 roku.
0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj chyba dowody na to, że przypadek rządzi życiem ludzkim. No bo tak, wygrana w konkursie zespołów, o której to wygranej Artur Gadowski przed momentem opowiadał, to jedno, ale prawdziwy start kariery Artura Gadowskiego w zespole Ira chyba miał miejsce na przejściu dla pieszych. Co ciekawe, Artur Gadowski szedł wtedy z drabiną.
1: Tak, taką drabinę, do wieszania tam zasłonek, czy taką malarską w zasadzie, nie wiem. Bo pożyczyliśmy tą drabinę mojej babci. I to były takie czasy, że nie było takich, jak dzisiaj, marketów jakichś budowlanych i tak dalej. Ktoś miał drabinę, to sobie pożyczał, sąsiad od sąsiada, znajomy znajomemu, babci, ciotce, wujkowi i tak dalej. No i tak babci pożyczyliśmy drabinę, babcia tam sobie, ją chwilę trzymała, a potem się okazało, że mojej mamie jest do czegoś potrzebna, no i trzeba było ją przynieść. Taty nie było, bo gdzieś tam pojechał, no i mama mnie wysłała po tą drabinę, więc musiałem po nią pójść na drugi koniec miasta i pojechałem autobusem, no a z powrotem, no to już musiałem wracać na piechotę, przecież nie wejdę z drabiną do autobusu. No to było w ogóle ciężkie, niewygodne, straszne to było jakieś. No i tak akurat byłem w pobliżu amfiteatru wtedy, i stoję sobie na czerwonym świetle, a po drugiej stronie w kierunku amfiteatru stoi Kuba Płucisz z gitarą. No i Kuba się uśmiechnął do mnie, podszedł, mówi cześć. Zaproponował, żebym wpadł i tak się zaczęła w zasadzie nasza taka, zawodowa droga, nie?
2: Tylko ja.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Boli, spędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak, Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Reklama.

mnie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask,